0: Εσκατόρου.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejął

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: I po reklamie.
4: SK Toruń News.
5: Renata Grudzińska. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków, przyznają specjaliści z regionu. W gabinetach kujawsko-pomorskich lekarzy pojawiają się też coraz młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, brak aktywności czy niezdrowa dieta.
6: Tak jak zaczynałam pracę na swoim oddziale w 2017 roku, osoby w granicach 30 roku życia były pewnym ewenementem. Teraz coraz częściej ich hospitalizujemy także 20-parolatków. Widocznie przesuwa się granica wieku, kiedy do tych ostrych incydentów wieńcowych dochodzi.
5: Mówiła dr Agata Kosobucka-Ozdoba ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe.
4: SK Toruń.
5: Młodzi Razem, czyli organizacja młodzieżowa partii Razem, zbiera w Toruniu podpisy pod petycją. Dotyczy ona darmowej komunikacji dla młodych w mieście Kopernika. O powodach powstania petycji i o ocenie komunikacji miejskiej w Toruniu mówią Ania Moch i Bartosz Chodyniecki z Młodzi Razem.
7: Witamy Państwa na naszej konferencji prasowej w sprawie petycji odnośnie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla uczniów wszystkich typów szkół oraz studentów uczelni do ukończenia 26 roku życia zamieszkałych na terenie Torunia lub pobierających naukę w szkołach albo odbywających studia na uczelniach mających siedzibę na terenie Torunia oraz dzieci do rozpoczęcia wieku szkolnego. Zacznijmy od tego, czemu postanowiliśmy rozpocząć taką petycję. Mówiłem, tak jak wiadomo, w tym momencie Urząd Miasta planuje rozbudowę sieci trakcyjnej i tak się składa, że w czerwcu byliśmy na konsultacjach, gdzie byliśmy poruszeni tym, że tak naprawdę zostawiono temat ceny biletów, które są tak ważne dla osób młodych, młodzieży, studentów całkowicie. Dlatego postanowiliśmy wszcząć petycję i z początkiem lipca zaczęliśmy zbierać podpisy pod petycją, co trwało zresztą 3 miesiące.
8: Nasza petycja okazała się wielkim sukcesem, gdyż udało nam się zebrać ponad 3000 podpisów, nie tylko od osób młodych, ale także od starszych, tak, które również widzą problem z tym, że rosnące koszty życia dobijają młodych ludzi. Dowodem na zasadność naszej petycji jest fakt, że w Konstytucji, według artykułu 70 ust. 1, każdy ma prawo do nauki, a w artykule 70 ust. 4 napisane jest, że władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia, tworząc i wspierając systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. W związku z tym samorząd miejski ma w obowiązku podejmować działania, które będą ułatwiać młodym ludziom codzienne korzystanie z edukacji. Swobodny dostęp do transportu publicznego jest warunkiem niezbędnym do spełniania tych warunków.
7: Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla młodzieży nie byłoby w Polsce zupełnie czymś nowym, ponieważ takie rozwiązania przewidział Wrocław, gdzie uczniowie szkół i młodzież do ukończenia 21 roku życia mają prawo do bezpłatnych przejazdów. Warszawa również wprowadziła darmowe bilety dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W Szczecinie dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, mieszkających na terenie miasta również spotkamy takie darmowe bilety. Dlatego naprawdę sprawdziliśmy to i okazuje się, że 2,30, jeżeli chodzi o najtańszy bilet ulgowy, jest drugą co do wysokości cen biletów stawką wśród wszystkich miast wojewódzkich. Przebija nas jedynie Poznań i zgadza się, 2,30 to cena za 60 minut transportu, natomiast zapłacimy tyle samo, niezależnie od tego, czy przejazd będzie trwał 5 minut czy 60 minut. To jest też duży problem. Jeżeli chodzi natomiast o cenę biletów semestralnych, no to kosztują na wszystkie linie dziennie, nocnie 284 zł. Taka jest stawka, czyli wychodzi trochę mniej niż 600 zł za rok w porównaniu do bydgoskich 100 zł. Dlatego liczymy na to, że Urząd Miasta i władze odpowiedzą na naszą petycję, ponieważ zgadza się z nami wiele osób młodych i starszych, rodziców, którzy widzą to, że faktycznie te koszty są wysokie i chcąc poprawić sytuację finansową osób mieszkających tu, chcemy również, żeby miasto zainwestowało w młode osoby, ponieważ jako miasto uniwersyteckie sądzimy, że jest to priorytet, nie wspominając o rosnących kosztach dla studentów.
8: A jednym z tych kosztów są rosnące ceny akademików. Dając dla przykładu, jednoosobowe pokoje wzrosły z około 600 zł do około 880, dwuosobowe z 480 do 660, a trzyosobowe z 400 do 440. Te koszty już są dobijające dla studentów, a kiedy dołożymy jeszcze fakt, że brakuje w naszym mieście tanich elektronik, stołówek, a także transport miejski jest również bardzo drogi, jak wspomniała koleżanka. Są to koszty, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w naszym mieście.
7: Nie zapominajmy, że Toruń jest miastem kultury. Te koszty mogą być przeznaczone na żywność, na kulturę, na doedukowanie swoich dzieci w różnych placówkach. Także naprawdę sądzę, że dużo sposobów znajdzie się na to, żeby tę kwotę przeznaczyć na właśnie doedukowanie swoich dzieci i na zapewnienie im lepszej przyszłości.
8: Komunikacja miejska w Toruniu już teraz jest nierentowna. MZK zarabia na siebie tylko 49,5 miliona złotych około, z czego miasto dokłada do tego już ponad 80 milionów złotych. Z naszych obliczeń koszt prowadzenia bezpłatnych biletów dla uczniów i studentów mógłby wynosić około 20 milionów złotych rocznie, może trochę wyżej. Więc nie jest to wydatek jakiś niewyobrażalny, zważając w szczególności na to, że może on realnie pomóc uczniom i studentom w naszym mieście, które promuje się jako miasto kultury, a jednak dla najmłodszych osób, które najwięcej mogą z tego skorzystać, po prostu nie mają pieniędzy, by mogły.
7: Zdajemy sobie sprawę tego, że nasze rozwiązanie to kilkanaście czy tam 20 milionów złotych mniej przychodów ze sprzedaży biletów, ale miasto jednak znajduje pieniądze na to, żeby inwestować w wydarzenia, jak na przykład Camera Image, jak na przykład imprezy sylwestrowe. Szczerze uważamy, że ta suma będzie inwestycją zatrzymania młodych w mieście. Jak wiadomo, są problemy. Studenci przyjeżdżają tutaj studiować, wyjeżdżają, bo w Toruniu po prostu nie ma dla nich szansy. Będzie to również szansa na pokazanie przez prezydenta i przez Urząd Miasta, że zależy im na młodym pokoleniu i jest to inwestycja, która przełoży się na komfort życia niż reklamowanie innych inwestycji. Także sądzimy, że tutaj przede wszystkim inwestowanie w młodych jest priorytetem. Też warto zaznaczyć, że nie jesteśmy jedynym miastem, nie jesteśmy jedynym okręgiem młodych razem, którzy walczą. W Poznaniu, tak jak wspomniałam, najdroższe bilety, również ponad 2000 osób złożyło podpisy pod petycją. W Opolu i Bielsko-Białej również takie działanie zostało wystosowane.
5: Młodzi razem petycje w Urzędzie Miasta Torunia mają zamiar złożyć w przyszłym tygodniu. Do tego czasu podpisy nadal są zbierane w formie online.
4: SK Toruń.
5: Sześć premier czeka na mieszkańców Torunia w Teatrze Wila Machorzycy. Sezon 2026-2027 rozpocznie się premierą już 2 października pod tytułem Titus Andronicus. Z kolei jego hasło programowe brzmi Jesteśmy z Wami. Szerzej mówi o nim dyrektorka teatru Renata Darejczyk.
0: Jesteśmy z Wami w tej rzeczywistości, która nas otacza. Nie zawsze najbardziej takiej, której byśmy oczekiwali i chcieli, bo rzeczywistość jest z dnia na dzień coraz trudniejsza, ale jesteśmy z Wami po to, żeby tą rzeczywistość analizować, przyglądać jej się, sprawdzać, jaka jest kondycja człowieka, nasze zachowania, co wpływa na nas, jak wpływają współczesne media, jak wpływa na nas AI, jak wpływa na nas telewizja, jak wpływa na nas wojna, która jest właściwie permanentnie obecna w naszym życiu. I każda z premier i te sztuki, które mamy już w repertuarze, są pretekstem i przestrzenią rozmowy do tego, żeby lepiej zrozumieć to, w jakim momencie przyszło nam żyć.
5: Piotr Ratajczak, zastępca dyrektora do spraw artystycznych, w tym sezonie wyreżyseruje spektakl pod tytułem Pacyfiści. Skąd taki wybór? O to pytała nasza reporterka Maria Nowak.
3: Dlatego, że on obnaża klasę średnią i pokazuje pewne zakłamanie, które gdzieś wszyscy w sobie mamy. Znaczy, wygłaszamy pewne poglądy, które są dla nas wygodne, które są modne, a niekoniecznie posługujemy się nimi w życiu, a w trudnych momentach emocjonalnych czasem jesteśmy zaprzeczeniami tych poglądów. Więc ja bardzo lubię penetrować jakby stan dzisiejszej klasy średniej, więc Marek Modzelewski jest właśnie takim jednym z najwspanialszych dramaturgów, którzy opisują tą dzisiejszą klasę średnią i zdarzyło mi się już realizować jedną sztukę Marka, więc tym bardziej z wielką radością. Miałem nawet okazję wczoraj rozmawiać z Markiem, który bardzo cieszy się na premierę, przyjedzie do nas i na pierwszą próbę, i na premierę, także będzie można też z nim porozmawiać o tym, jak on też konstruuje te swoje światy.
9: Pacyfiści to, jak wcześniej mówiłeś, towarzyskie spotkanie dwóch par i też kolejna premiera będzie o parze. Tutaj chodzi o współczesne małżeństwo i spektakl pod tytułem Stan posiadania.
3: No tak, tak, bo to wydaje mi się, że to wszystkich gdzieś dotyczy, interesuje, definiuje. W przypadku Modzelewskiego jest to spotkanie dwóch par rodziców, którzy spierają się o swoje dzieci. Znany schemat, bo znamy chociażby z takiej sztuki Rzeź na przykład. Tutaj to jest w zupełnie innym kierunku poprowadzone, ale ale w sposób niezwykle atrakcyjny, śmieszny i straszny, mówiąc najprościej. A w drugim przypadku Stan posiadania to jest bardzo odległa i luźna inspiracja kultowym filmem Sprawa Kramerów. Opowiada historię małżeństwa, które się rozpada, z którego odchodzi kobieta, żona, mąż, bohater zostaje ze swoim dzieckiem i próbuje sobie poradzić w tej dla nas jednak mimo wszystko kontrowersyjnej kulturowo sytuacji. I wydaje mi się, że to warto o tym gdzieś dzisiaj porozmawiać i pomyśleć sobie, co w naszym świecie nie funkcjonuje i jak sobie radzić z takimi trudnymi sytuacjami.
9: Na początek sezonu nie zabraknie również klasyki. Mamy i Szekspira, i Homera.
3: Tak, to będą, podejrzewam was, bardzo spektakularne wydarzenia. Marcin Liber, który jest bardzo doświadczonym reżyserem, robi imponujące, wielkie przedstawienia. Tym razem robi przedstawienie według Tytusa Andronikusa, rzadko wystawianego w polskim teatrze tekstu, znanego chyba najbardziej z filmu z Anthony Hopkinsem. To jest sztuka, w której najwięcej trupów pada w całej twórczości Szekspira. Tutaj Marcin Liber, opowiadając o takiej medialnej rzeczywistości, o pewnym show, który się dzieje na naszych oczach, w sieci i na ekranach telewizorów, sięgnął po mistrzów w wrestlingu, szalenie popularnej w Ameryce dyscyplinie sportu, właściwie sportu, nie sportu. I mamy tutaj prawdziwych mistrzów w wrestlingu, którzy wspólnie z aktorami będą tą przemoc potraktowaną właśnie w charakterze show i bardzo umownie odtwarzać nam na scenie. Poza tym chór kobiet, który będzie komentował, zapowiada się naprawdę wielkie widowisko i jestem bardzo szczęśliwy, że też takim atrakcyjnym widowiskiem możemy opowiadać o tym, co się dzieje u nas, czyli o manipulacjach medialnych, o wszechobecnej w mediach wojnie i tym światem, który nas cały czas terroryzuje swoim niepokojem. To pierwsza rzecz, a druga, tu jestem też bardzo, bardzo szczęśliwy, podekscytowany, bo Kamil Białaszek jest fantastycznym młodym reżyserem, niezwykle docenianym i popularnym dzisiaj. Chwilę wcześniej zrealizował Hamleta w Teatrze Powszechnym w Warszawie, a jeszcze chwilę wcześniej Pana Tadeusza w wersji rapowanej w Teatrze Polskim w Poznaniu. Oba spektakle spotkały się z takim niezwykłym rezonansem i taką wielką żarliwością w odkrywaniu talentów polskiego teatru. I Kamil Białaszek przyjeżdża do nas i będzie realizował własną autorską wersję Iliady Homera. Co to znaczy własną autorską wersję? A to znaczy, że pewnie napisze własny scenariusz, luźno inspirując się. Z tego co wiem, to jest tam Achilles na przykład, ale też jest mnóstwo postaci z naszego dziś świata medialnego i zawsze to są bardzo ważne wypowiedzi generacyjne. Coś, na czym też bardzo zależy mi w teatrze, naszym Teatrze Chorzycy, że zapraszamy artystów, którzy opowiadają też o świecie, który odbierają przez swoją wrażliwość i przez swoją pokoleniowość.
9: Dopytam jeszcze na koniec o nowego aktora.
3: Mamy nowego aktora, Konrad Żygadło, absolwent Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Ja miałem okazję z Konradem pracować kilka razy na różnych scenach polskiego teatru. Super zdolny młody człowiek, więc mam nadzieję, że znajdzie swoje miejsce tutaj w Teatrze w Toruniu.
5: Z kolei dyrektorka Renata Darejczyk mówi o największym wyzwaniu nadchodzącego sezonu.
7: Myślę, że wbrew pozorom tak to się złożyło, że premiera, którą otwieramy ten sezon, czyli Tytus Andronikus w reżyserii Marcina Libera, może być absolutnie spektaklem, który z różnych powodów jest bardzo blisko tego, co dzieje się teraz z nami. Bo mimo tego, że historia Szekspira, można powiedzieć, antyczna, to okazuje się, że to, co Szekspir opisał dawno temu, przystaje bardzo dobrze i jest jakby bardzo dobrym komentarzem czy próbą zrozumienia, dlaczego zło jest tak permanentnie obecne wokół nas. To jest też bardzo dobre, ponieważ Maciej Stroiski przygotował nam nowe tłumaczenie tego tekstu i powiedziałabym, że ono też bardzo tak dobrze przystaje do tej rzeczywistości i do komentarza wojny, która toczy się obecnie.
5: Dyrektorka wspomina również, że Teatr Wilema Chorzycy w Toruniu w niedalekiej przyszłości będzie musiał przejść remont.
7: Cały czas pracujemy nad przygotowaniem teatru do remontu, natomiast ponieważ są to duże, bardzo duże wyzwania i finansowe, ale też czasowe, więc w tym momencie jesteśmy na etapie wyboru dopiero firmy, która będzie robiła projekt tego remontu. Jak przejdziemy ten pierwszy etap, myślę, że to będzie w trakcie tego sezonu. Rozpiszemy kolejny przetarg na wykonawcę. W momencie, kiedy wybierzemy, będziemy mieć zabezpieczone środki. Myślę, że dopiero przystąpimy do remontu, więc ta perspektywa czasowa to jest de facto jeszcze, myślę, że kolejny sezon dopiero. To jest generalnie remont całego zaplecza teatru, czyli odświeżenie, bo o ile ta część, która jest dla widzów, została właśnie
0: właśnie w trakcie pandemii wyremontowana o tyle garderoby, pracownie, wszystkie ciągi komunikacyjne nasze pod scenie. Niestety takiego liftingu od wielu, wielu lat nie przeszło, więc to de facto jest bardzo duży remont kompleksowy i on będzie powodował to, że mimo, że jakby sama widownia nie będzie remontowana, to jednak będzie potrzeba zamknięcia sceny na kilka miesięcy po to, żeby właśnie to zaplecze sceniczne plus samą scenę, bo na samej scenie też będziemy wymieniać kilka rzeczy technicznych, to jest taki rodzaj planu dość długoterminowego.
5: W sezonie 2026-2027 w Teatrze Wila Machorzycy będzie również kontynuowany cykl czytań scenicznych. Tym razem pod hasłem Działa czy nie działa?
4: SK Toruń News.
5: Renata Grudzińska. Muzeum Ziemiaństwo powstaje na kujawsko-pomorskiej ziemi, konkretnie w Nawrze Małej Wsi w powiecie toruńskim w gminie Chełmża. W Nawrze znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Sam pałac zaprojektowany przez Hilarego Szpilowskiego został zbudowany w latach 1798-1805 dla Konstantego Kruszyńskiego, a następnie przebudowany na potrzeby rodziny Szczanieckich. Z kolei w czasie II wojny światowej został zdewastowany przez Niemców. Ostatecznie rodzina Szczanieckich przekazała go samorządowi województwa. Obecnie pracami nad obiektem zajmuje się Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa. Nasza reporterka Maria Nowak odwiedziła pałac w Nawrze. O trwających pracach i planach dotyczących Muzeum Ziemiaństwa rozmawiała z marszałkiem Piotrem Cełbeckim.
10: Jestem bardzo usatysfakcjonowany, ponieważ prace realizowane są zgodnie z harmonogramem, pomimo wielkiego stopnia skomplikowalności tych prac, jeśli popatrzymy na wykończenie wnętrz, czyli odtworzenie fresków, to naprawdę benedyktyńska, to mało powiedziane, praca. Właściwie z fragmentów zachowanych fresków, odkrytych pod wieloma warstwami różnych farb i tak dalej, często bardzo niewielkich fragmentów, odtworzona jest właściwie w oryginalnym kształcie historia tego wystroju. Przepiękne rozety, jesteśmy w jadalni, najbardziej reprezentacyjnym chyba miejscu pałacu, gdzie konserwatorzy kropka po kropce odtwarzają freski tak, aby one były wierne i też były w taki sposób odtworzone, aby przemawiały duchem czasów. To znaczy mamy wrażenie, że to jest odnowiona, ale i wielodziesięcioletnia czy setletnia praca i ta iluzja to złe słowo. Ta praca konserwatorów polegająca na tym, że odtwarzamy tak, jakby rzeczywiście ten obiekt miał setkę lat co najmniej, świadczy o kunszcie i profesjonalizmie tych, którzy to wykonują. Więc szacunek i tempo. Po 80% prac zaawansowanych, ale jakość jest po prostu niesamowita i tutaj chylę czoła wszystkim, którzy te prace wykonują. Co do tych najbardziej widocznych, czyli na zewnątrz park, wszystkie budynki, jest ich tutaj w sumie 5, które jednocześnie są odnawiane, właściwie odbudowywane od zera w niektórych przypadkach. Czy wyposażenie, tak jak lodownia, czy oranżeria, nie, inspekty, to się nazywają takie miejsca, dawne szklarnie tak nazywane, przydworskie, nie tylko zresztą, więc no to wszystko przywracamy życiu i historii, więc już wiosną w przyszłym roku, kiedy zostaną te prace ostatecznie zakończone, oddamy do użytkowania. Pałac w Nawrze, rozpocznie się działalność już Muzeum Ziemiaństwa imieniem rodziny Szczanieckich. Te budynki będą przemawiać historią, duchem czasów, ich świetności. No i cóż, no taka refleksja, proszę zwrócić uwagę, że dziś odnawiamy to, co przez głupotę, wojny, różne inne historie zniszczyliśmy jako społeczeństwo, czy nasi wrogowie, okupanci, a dziś próbujemy i mam nadzieję z dobrym efektem odpokutować i oddać ponownie to miejsce współczesnej historii i przyszłości. To jest taka refleksja ogólna. Nasza historia zostawiła bardzo wiele takich miejsc, śladów w regionie. Jeżdżę po województwie. Ostatnio byłem w Lubrańcu. Przepiękny pałac, tym razem rodziny Grodzickich. Tak, jesteśmy zainteresowani również odnową w podobny sposób tego miejsca. Zresztą bardzo bliźniaczego w jego architekturze i sposobie funkcjonowania jak tutaj. I chyba za tamten pałac się zabierzemy. Po prostu musimy to robić. Prace z muzeum są równie zaawansowane, ponieważ oczywiście zbiorów tu nie gromadzimy, ale jak tylko ku temu będą warunki, czyli kiedy zostanie zakończona inwestycja, one tutaj gromadzone systematycznie zostaną przeniesione, więc z dniem otwarcia już zaczniemy mówić o realizacji programu muzealnego. Zresztą nie tylko związanego z eksponatami, artefaktami oryginalnymi lub też podobnymi, takimi, które tutaj kiedyś na pewno się znajdowały, ale również edukacją, tą przyrodniczą, rolniczą, edukacją historyczną. Będzie to aktywne muzeum. To nie będzie muzeum, gdzie się będzie przychodziło w kapciach, ale tu będzie tętnić życiem. Na przykład będziemy sobie starali przypomnieć, jak kiedyś bez elektryczności można było przechowywać żywność. A tak było. Całe lato nawet lody potrafiono zrobić, pomimo tego, że nie było prądu i nie było lodówek i zamrażarek. Więc to wszystko jest do opowiedzenia, do odtworzenia i ja myślę, że tu będzie masę ludzi, którzy i nie tylko dzieci, wszyscy chętnie będą tutaj przyjeżdżać.
5: Jak przekazał naszej reporterce Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa, podczas prac nie odbyło się bez niespodzianek.
11: Poprzednio widzieliście Państwo stan totalnej ruiny, gdzie to pomieszczenie, w którym się znajdujemy, nie było stropów, bo były zawalone, nie było podłóg, bo były zawalone. Dziś, jak Państwo widzą, nie tylko, że są te wszystkie elementy, ale również udało nam się zachować w całości to, co jest jednym z takich, powiedziałbym, wyznaczników charakterystycznych dla tego miejsca, czyli ten przepiękny strop polichromowany, który, jak Państwo się bliżej przyjrzą, to zobaczycie, że on jest szplikowany, dlatego, że to wszystko wisiało, to poodpadało i dzięki właśnie pracom konserwatorskim udało się to zachować. Takich miejsc w pałacu było wiele. Pałac ma dzisiaj przywróconą formę tą, która była do 1942 roku, kiedy to hitlerowcy przebudowali pałac w całości, tworząc tutaj Mutterheim, czyli miejsce dla matek, które miały przynajmniej dwójkę, trójkę wychowały żołnierzy i w związku z tym te kobiety tu przebywały na wypoczynku i pracowały również. Natomiast totalnie zniszczono układ wewnętrzny. Dzisiaj przywrócony został ten układ do tego historycznego, który jest wyznacznikiem dla tej architektury, dla tego typu miejsca i dlatego również dla szpilowskiego architekta, który to projektował. Mamy wnętrza bardzo bogato polichromowane. Powiem tylko tyle, że tak bogato polichromie, że sami byliśmy zaskoczeni, że się zachowało to aż w takim zakresie i w takim stopniu. Dzisiaj, jak mówiłem, mamy ponad 80% zaawansowania całej inwestycji, gdzie, jak Państwo widzą, wchodzimy już w kładzenie parkietów, gdzie za chwilę będą wchodziły stolarki wewnętrzne, drzwiowe i do tego jeszcze schody drewniane, czyli to wszystko, co wiąże się już z fazą wykończenia całego obiektu. Równolegle prace prowadzone są we wszystkich obiektach, co jest też typowe dla tego miejsca, a de facto tak nietypowe dla różnych miejsc w Polsce, gdzie są prowadzone prace konserwatorskie i równolegle jeszcze robimy też prace konserwatorskie w parku. Park w tej chwili ma przywrócone wszystkie elementy układu historycznego, ma przywróconą również tą utraconą część drzewostanu i do tego wszystkiego jeszcze cała infrastruktura, która jest niezbędna z funkcjonowaniem tego miejsca w przyszłości. Będzie to park ogólnodostępny, co jest też charakterystyczne, gdzie koncepcja muzeum, no tu musiałbym rozwinąć ten wątek, jest dość, powiedziałbym, nietypowa, dlatego że muzeum jako takie zaprojektowane zostało w taki sposób, że ktoś, kto wchodzi na teren zespołu, de facto wchodząc do muzeum, on jest już we wnętrzu muzealnym, bo każdy budynek jest swoistą gablotą ekspozycyjną, mówiącą o historii pewnego segmentu życia ziemiańskiego. I to wszystko połączone w całość stworzy tą narrację muzealną, którą chcemy zakończyć i zaprezentować w połowie mniej więcej przyszłego roku, dlatego że wcześniej, gdzieś na poziomie marca, będziemy już robili czynności odbiorowe. Też dodam jeszcze, że równolegle z tymi pracami prowadzimy także prace, które związane są z wyposażeniem już obiektu. Mianowicie w tej chwili jest ogłoszony konkurs na aranżację wnętrz, gdzie w oparciu o obiekty oryginalne, zachowane, niestety nieliczne, plus jeszcze rekonstrukcje różnego rodzaju, odtworzymy wnętrza historyczne całego tego układu, pokazując, jak wyglądał dom ziemiański. Bo często mówiąc o pałacu i o domach ziemiańskich, mylimy dwa pojęcia. Pałac magnacki, a pałac ziemiański. Pałac ziemiański jest to po prostu, inaczej mówiąc, dom bogatego przedsiębiorcy rolnego. Będzie się wyróżniał architekturą, no notabene ta architektura, bo to też jest następny rozdział, o którym mogę mówić dość dużo. Mianowicie jest to klasycystyczny zespół pałacowo-parkowy, który jest jedną z najlepszych form architektonicznych w tej części Polski, najdalej wysuniętej na północ. Tego architekta jest również pałac w Lubrańcu. Jeżeli Państwo kiedykolwiek tam byli, zachęcam też do odwiedzenia, chociaż to jest obiekt dziś prywatny, to tam również możemy zobaczyć dokładnie podobny typ architektury. Przede wszystkim pomieszczenia są większe, czyli przywrócono charakterystyczny układ pomieszczeń, gdzie w związku z tym, iż hitlerowcom, kiedy przetwarzali to wnętrze, zależało na maksymalnej ilości pomieszczeń. Ono było poszatkowane. I jak Państwo się przyjrzą temu wszystkiemu, to zauważycie, że dzisiaj pomieszczenia, dla tych, którzy znają oczywiście to wnętrze, to są pomieszczenia dużo większe, gdzie pomieszczenia bardziej przestrzenne, układ pomieszczeń jest dzisiaj charakterystyczny dla pałaców klasycystycznych, czyli sąsiadowy, czyli wzdłużny taki, gdzie można przejść z pomieszczenia do pomieszczenia. Przedtem były to pozamykane, niewielkie klateczki. Przede wszystkim zainteresowanie od momentu, jak tylko zaczęliśmy całą inwestycję, jest bardzo duże i nieustające i to cieszy. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że my tak de facto to już wystartowaliśmy ponad rok temu, dlatego że te wydarzenia, które są tutaj prowadzone przez nas, od koncertów począwszy, poprzez wystawy, które tu są, one były nawet w stanie skrajnej destrukcji obiektu. Jeżeli ktoś z Państwa tu bywał, to wie dokładnie, że tu są robione koncerty i fortepianowe i inne. W tej chwili był na przykład koncert niedawno fortepianowy w kościele, dlatego że my prowadzimy w miejscach najprzeróżniejszych. Teraz jest na przykład wystawa przed kościołem na placu, pokazująca, jaki jest aktualny stan prac zaawansowany. Po drugie, jeżeli mówimy o zapraszaniu gości, to ja uważam, że w

0: też trzeba mieć tego świadomość, że to nie było tak, że sobie wchodzimy i robimy po kolei po prostu jakąś tam pracę. Najpierw wszedł zespół konserwatorów, którzy ocenili ilość zachowanej polichromii, czy ona w ogóle jest, ponieważ wiadomo, w takich budynkach i budynek był przebudowany podczas okupacji niemieckiej, później w czasie PRL-u wielokrotnie, więc letniki były powymieniane i nawet w tych obszarach, gdzie polichromii nie było, żeby zacząć pracę, my musieliśmy to wszystko oskrobać. Więc oskrobaliśmy cały ten pałac, oceniliśmy stan istniejącej polichromii i ile jej mamy tak naprawdę, wykonaliśmy tak zwany mapping i dopiero przystąpiliśmy do prac budowlanych, żeby wiedzieć, które obszary są bezpieczne. Zaskoczenie, jeszcze raz wrócę do tego słowa, dlatego, że udało nam się odkryć 40% więcej zakresu polichromii niż pierwotnie było przewidziane. To jest dużo. Jak na takie obie to jest bardzo dużo. Między innymi udało nam się odzyskać ten strop w jadalni, którego zaczęliśmy, który jakby nie był przewidziany do prac konserwatorskich, bo wszyscy sądzili, że go tam po prostu nie ma, że uległ zniszczeniu. Natomiast jest. Więc każdy ten fragment, który udało nam się ocalić, bardzo dużo nam mówi i na tej podstawie mogliśmy zaprojektować dalsze prace i budowlane, i konserwatorskie w obiekcie. Więc jesteśmy po prostu bardzo zadowoleni, że udało się tyle odzyskać, ile udało się odzyskać. Jak na ten stan zachowania, bo był straszny. Patrząc na tą ruinę, która była, która jakby nie rokowała i na to wszystko, co tu się jakby odbywało wcześniej, czyli jakby zaniedbanie tego obiektu, to tak, wydaje mi się, że to jest jakiś bardzo duży sukces, że się udało to zrobić. I jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że w tym obiekcie bardzo ważna jest taka, zresztą w każdym, ale tu po prostu mamy dobry przykład tego, współpraca. Czyli tu jest stała współpraca zespołu konserwatorskiego, inżynierów budownictwa, nadzoru, który jakby kontroluje te prace, ale też bardzo wspiera nas tutaj na budowie po tej merytorycznej stronie, bo to nie są łatwe rzeczy, czyli po prostu ustalanie oryginalnego przebiegu ścian. Tego nie dało się wcześniej wymyślać, bo trzeba było dopiero tą substancję jakby otworzyć, żeby zobaczyć tak naprawdę, z czym mamy do czynienia i jak przebiegały układy ścian. Teraz jakby jesteśmy we wnętrzach, które mają zrekonstruowany wystrój drugiej fazy chronologicznej, czyli z końcówki XIX wieku, ale jak tu wchodziliśmy, to mieliśmy i PRL i mieliśmy właśnie przebudowy niemieckie, więc ten budynek zupełnie inaczej wyglądał. I odkrycie tego, jak przebiegały te ściany, to nie jest tak naprawdę projekt, tylko to była praca na żywym organizmie. I tutaj gdyby nie współpraca tych wszystkich branżystów, takie holistyczne podejście do tematu, to w ogóle nie byłoby tego sukcesu tak naprawdę. My tak naprawdę spotykamy się bardzo często, jesteśmy w stałym kontakcie. To nie jest tak, że to się, nie wiem, raz na jakiś czas sobie pochodzimy, pooglądamy i coś tam pomarudzimy, że tak powiem, tylko po prostu codziennie jesteśmy tu na obiekcie i codziennie coś rozstrzygamy. I to jest tak od ogółu do szczegóły. Czyli najpierw jakby skupiamy się na tym, co jest ważne od tej strony budowlanej, konstrukcyjnej, jeśli chodzi o wszystkie budynki, a później dochodzimy do detali. Każda czynność, którą wykonujemy, jest poprzedzona próbami. Te próby przechodzą szereg akceptacji i dopiero dochodzimy do jakiegoś konsensusu, więc jakby to nie jest z góry założone. Więc to, tak jak mówię, to jest praca na żywym organizmie, na żywej tkance i taka bardzo płynna i elastyczna. My widzimy, co się dzieje, jesteśmy tutaj półtora roku i widzimy, jak się zmieniło tutaj to miejsce, jako stało się atrakcją już na tym etapie. Bardzo wielu gości przyjeżdża i to nie tylko takich zapraszanych, tylko takich po prostu, że tak powiem, z ulicy. Przyjeżdżają ludzie, którzy usłyszeli, że jest remont i wiele lat temu mieszkali tu, czy mieli jakieś konotacje z tym miejscem, a teraz po prostu chcą odwiedzać, zwiedzać i nie mogą się doczekać efektu finalnego, więc na pewno ożyje to miejsce, tym bardziej, że jeszcze w kontekście rewitalizacji parku, to po prostu będzie bardzo atrakcyjne, ciekawe miejsce na wycieczkę po prostu z rodziną.
1: Muzeum Ziemiaństwa w Nawrze, jeśli prace pójdą zgodnie z planem, powinno zostać otwarte dla odwiedzających latem przyszłego roku. Koszt całego przedsięwzięcia to około 70 milionów złotych.
2: Eska Toruń News.
1: Renata Grudzińska. Toruńscy żużlowcy są na ostatniej prostej do obrony tytułu Mistrza Polski. Pierwszy mecz finałowy w Toruniu zakończył się wynikiem 55-35. To bardzo duża przewaga przed spotkaniem we Wrocławiu, które z pewnością nie będzie dla toruńskich aniołów łatwe. O wynik spokojny jest za to trener Jan Ząbik.
3: Na pewno nam potrzeba 36 punktów, a resztę niech sobie wezmą oni, żeby na pocieszenie, nie? Dlatego jestem spokojny o to, że sobie chłopacy poradzą, bo się przygotowujemy jak do każdego meczu. No i widać, że wyjdzie tylko na plusy. Na pewno będzie walka, bo oni nie będą chcieli tak oddać to po prostu. Ale znając naszych chłopaków, a mamy do zrobienia dużo rezerw, nie? Także każdy bieg będzie ważny i nie tylko patrzeć na to, czy oni zwyciężą. Nie? My musimy to obronić i nic więcej.
4: O naszych młodziaków też się pan nie martwi. Bardzo dobrze jeżdżą.
3: Ciężka praca pozwoliła na to, że ci chłopacy robią coraz lepszy wynik. No i to się cieszy, no bo następnych nie mogę jechać do Wrocławia, bo mamy finał z tymi najmniejszymi w

0: Rybniku i muszę jechać do Rybnika, nie? Ale tam też będę oglądał i życzę im wszystkiego najlepszego. Nie?
1: A jaki wynik niedzielnego spotkania obstawiają toruńscy fani Żużla? Jak długo kibicują i dlaczego wybrali akurat czarny sport? O to wszystko pytała ich nasza reporterka Maria Nowak.
2: A jaki pan wynik obstawia?
3: No ja obstawiam, że Apator może nie wygra meczu, ale utrzyma przewagę, tak z 5 punktów zostanie.
4: Ja myślę, że Apator wygra 48-42.
2: Okej, okay, konkretnie.
4: Zwycięstwo, tylko trzeba tak myśleć, po zwycięstwo, nie żeby bronić, tylko po zwycięstwo.
5: No na pewno Toruń wygra, chociaż nie z takim dużą różnicą jak u nas, ale mam nadzieję, że wygramy dwa te finały.
2: Jak to jest być kibicem Żużla w Toruniu?
3: Całkiem fajnie, ja jestem kibicem krótko tak naprawdę, bo ja nie pochodzę z Torunia, tak przez moją narzeczoną jak tutaj przyjechałem, teraz już obecnie żonę i tak ona była kibicem Żużla i tak się wkręciłem, bo tutaj jest taka bardziej rodzinna atmosfera na Żużlu niż na piłce, więc to mi się spodobało, że całe rodziny przychodzą.
4: Fajnie, no ja jestem kibicem Żużla od 40 lat, także i tej drużyny Avatara Torun. Pierwszy raz byłem na meczu, chyba miałem 8-6 lat. To jest fajna atmosfera, rodzinna, tak jak pan tutaj powiedział, jest rodzinna atmosfera. Poziom światowy, bo to jest poziom światowy, to tak rzadko się zdarza, żeby w takim 200-tysięcznym mieście był taki poziom światowy, nie? Mistrzowie świata jeżdżą w drużynach, także można fajnie sobie obejrzeć mecz. No pierwszy raz to byłem z wujkiem, bardzo dawno temu, także i tak we mnie to się zaszczepiło, tak jak kibicowanie, nie? Ale tak na serio to tak w latach 90., 90., 91., to tak prawie co mecz chodziło.
5: No ja poznałam mojego męża, który był wielkim fanem, no niestety mnie zaraził. I tak żyje.
2: Rodzinnie.
5: Tak, tak.
1: Finałowe starcie prez Grupa Deweloperska Toruń i Sparta Wrocław w najbliższą niedzielę o 19.30 we Wrocławiu.
6: SK Toruń.
1: Toruński dwór Artusa przechodzi remont. Prace trwają m.in. w sali wielkiej czy na dachu. To wszystko w związku z projektem 7 cudów Torunia. Na temat trwających prac nasza reporterka Maria Nowak rozmawia z dyrektorką dworu Artusa, Dorotą Płoską-Grzybowską.
7: Teraz jest taki najbardziej gorący czas. Rozpoczęliśmy prace konserwatorskie w sali wielkiej, która już jest wyłączona z użytku i w której dzieją się niebywałe rzeczy, ale bardzo ważnym elementem tego jesiennego okresu remontowego jest wymiana dachu nad kafeterią, czyli nad restauracją, która jest w dworze Artusa. To dosyć skomplikowane przedsięwzięcie, bo trzeba zdemontować szyby ze starego dachu i zamontować nowe. I to właśnie przed nami, ten proces zaczniemy pod koniec tego tygodnia.
2: Byłam przed chwilą w sali wielkiej, tam też się dużo dzieje, rusztowania, żyrandole są opuszczone.
7: No więc sala wielka przechodzi gruntowną renowację, pierwszą od momentu, kiedy został jej przywrócony dawny blask w latach 90. ubiegłego wieku. Zespół konserwatorski pracuje nad nadaniem nowego blasku sali wielkiej, ale do tego też te prace, które są dla nas szczególnie ważne, czyli te, których nie widać, a które potem powodują, że możliwość organizacji wydarzeń jest o wiele łatwiejsza, czyli przede wszystkim prace związane z instalacjami elektrycznymi, instalacjami monitoringu, instalacjami sieciowymi, czyli te, których nie widać, a te, które są dla nas bardzo ważne. W kolejnym etapie żerandole są opuszczone, czekają oczywiście na swoją renowację, będą wyjeżdżały z dworu Artusa. W jakiej formie tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno będą całe odrestaurowane. Odrestaurowane będą też balkony. A potem jak już to wszystko uda się pięknie przywrócić temu wszystkiemu piękny blask, to sala wielka wyposażona będzie w zupełnie nowy sprzęt audiowizualny i nagłośnieniowy. I tu trzymamy ogromnie kciuki, żeby te wszystkie prace, które zaplanowaliśmy, pozwoliły nam na przywrócenie balkonów dla publiczności.
2: Jak długo będzie trwał ten remont?
7: Remont odbywa się w ramach projektu 7 cudów Torunia, szlak po unikatowych zabytkach UNESCO. Przewidywany koniec wszystkich prac to rok 2029. Całość budżetu tego remontu to 14 milionów i oczywiście remontujemy też te elementy mniej reprezentacyjne, więc remontujemy klatki schodowe, tworzymy multimedialną ścieżkę zwiedzania, którą mamy nadzieję otworzyć w 2029 i to, co niewidoczne, a jednak bardzo ważne, czyli dach. Wzmocniliśmy konstrukcję dachu i w tej chwili trwają prace nad odświeżeniem dachu. Kładziemy nową papę i odświeżamy też tamten element.
2: Mimo tego, że jest remont, to nadal się dużo dzieje w Artusie. Widziałam też, przechodząc tam, że krzesła są przeniesione do sali obok, także to nie jest tak, że całkowicie się zamykacie na ten czas.
7: A nie, bynajmniej nie. Dwór Artusa działa pełną parą, może bez sali wielkiej, ale wydarzenia ciągle odbywają się na sali małej i niebawem również na sali malinowej, której remont właśnie kończymy. Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam do dworu Artusa na Toruński Festiwal Książki, którego 31. pierwszą edycję rozpoczniemy 23 listopada.
1: Remont dworu Artusa w Toruniu ma zakończyć się w przyszłym roku.
6: SK Toruń.
1: Czas na pierwszą w sezonie 2026-2027 premierę w Teatrze Wilhelma Machorzycy w Toruniu, czyli Szekspir i jego Tytus Andronikus. Dramat ten zdecydowano się połączyć z wrestlingiem. Skąd taki wybór? O to pytamy reżysera Marcina Libera.
8: W tym przedstawieniu jest dużo, w tym tekście u Szekspira jest bardzo dużo przemocy, scen przemocy i chciałem, żebyśmy my mieli taką możliwość jako widzowie oglądania tego w sposób jakiś umowny, tak? Fantastycznie do takiej umowy nadaje się wrestling. To jest ta sztuka walki, która jest trochę reżyserowana, inscenizowana, ale polega na tym, że jest zawiązywana umowa taka jak w teatrze z widzem, że wierzymy w rzeczy, które są czasami nieprawdopodobne, tak? My je uprawdopodobniamy, natomiast no, ta przemoc jest umowna, tak jak jest umowna w teatrze, tak samo jest umowna w wrestlingu i to jest ten klucz. Zapraszamy trochę na taką galę wrestlingową. Nie trenuję, ale kibicuję. Jestem, że tak powiem, kibicem, fanem polskiej profesjonalnej ligi w wrestlingu. Miałem tą przyjemność oglądać to pierwsze walki w Komunie Warszawa, w Teatrze Komuna Warszawa, który organizował to pod patronatem, znaczy pod takim hasłem Sport w Teatrze i tam poznałem zawodników, a potem osobiście Johnny'ego Blade'a i Biesiada Stronga, których miałem przyjemność i zaprosić do współpracy. Ja Państwu, mam nadzieję, będą mieć przyjemność oglądać ich na scenie. Pytanie najważniejsze, dlaczego Tytus Andronikus i dlaczego dzisiaj? Jest to tekst, który jest bardzo, bardzo współczesny. My go nie uwspółcześniamy, znaczy nie dajemy takich wyraźnych linków, które by się były odnosiły do teraźniejszości. Mam taką wiarę w widza, który jest inteligentny i wrażliwy i też jest prawdopodobnie tak jak ja przejęty światem, który jest nas otacza i tym, co się dzieje w świecie, że będzie ten tekst interpretował sobie po swojemu i wysłyszy w tym tekście, co jest zapisane 400 lat temu i co jest aktualne dzisiaj. Ta sytuacja, która nas otacza, jest tak dojmująca, że trudno nie interpretować wszystkiego przez to, co się dzieje w świecie. I to pozostawiam widzowi. Natomiast dla mnie to jest bardzo ważny gest taki. Teatr ma taką trochę powinność, umiejętność, możliwość wyprzedzania historii, znaczy robienia takiego kroku do przodu. I mam nadzieję, że my będziemy w tej samej niedługo sytuacji, czyli będziemy w sytuacji po wojnie i będziemy w sytuacji pokoju. Życzę nam tego, żeby ten świat był spokojny jak najszybciej. No ale okazuje się, że tak jest to też zapisane u Szekspira, że utrzymanie tego pokoju jest trudniejsze niż wygranie niejednej bitwy. Więc tu się pojawia teraz ta historia. Otwieramy, jesteśmy po wojnie i teraz co się wydarza? Jak utrzymać tą sytuację stabilności, pokoju? Nie popaść w taką spiralę przemocy i zemsty.
1: Jak aktorzy odbierają dramat Szekspira?
9: Przejście potrzebne. Rozsądźcie się, ludzie, ponieważ idzie Tytus Andronikus.
10: Adam Cywka, Tytus Andronikus. Tak jak w każdym przedstawieniu chcemy opowiedzieć o ludzkiej kondycji, która wydaje się być w dosyć kiepskim stanie, skoro jedynym imperatywem tych ludzi jest żądza zemsty, która objawia się jakimś przepotwornym okrucieństwem i to są ludzie, którzy działają jakby bez kontroli, bez limitu, bez refleksji, bez zastanowienia. Nie mają innych narzędzi, aby wymierzyć sprawiedliwość, tylko jedno, czyli no, doprowadzić do nieistnienia przeciwnika.
11: No tak, Tytusie. Matylda Podfilipska, Tamora. Tak, Tamora jest zobligowana do pomsty. Śmierć dziecka, myślę, że wszystko w tym momencie przekreśliło w jej życiu i nic już nie jest ważniejsze. Stąd przekroczenie takiej granicy powoduje falę zła, falę śmierci, którą bardzo trudno zatrzymać i potrzebna jest ogromna mądrość i ktoś, kto potrafi niezwykle mądrze tą równowagę zachować, żeby przywrócić szansę do współistnienia.
12: Ja, Andronikus, wracam niczym okręt, co wziąłem z domu, zostało za morze.
6: SK Toruń.
1: Do współpracy przy spektaklu, jak wspomniał reżyser, zaproszono profesjonalnych polskich wrestlerów, czyli Johnny'ego Blade'a i Biesiada Stronga.
13: Ile jest teatru w wrestlingu? Ja bym powiedział, że bardzo dużo i bardzo mało. Używamy z jednej strony podobnych metod, a z drugiej strony kompletnie innych narzędzi, kompletnie nie mamy takiej sceny. Mamy ring. U nas się na przykład gra z publicznością. Tutaj z tą publicznością interakcji jest znacznie mniej. Publika będzie tutaj całkowicie cicha, co będzie dla nas w ogóle ogóle nowością praca z taką publiką?
14: No na pewno to będzie jakieś nowe wyzwanie, bo jednak jak publiczność reaguje, jest o wiele łatwiej robić ruchy, jest dużo mniej stresu, a tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dostaliśmy propozycję, a my jesteśmy bardzo otwarci generalnie na różnego rodzaju współpracę z filmami czy teledyskami. No i się trafiła propozycja w teatrze, to bardzo mnie to ucieszyło też, bo zawsze chciałem czegoś takiego spróbować.
13: No też ja uważam, że bardzo naturalnym dla wrestlingu jest to, że wrestling jest trochę taką platformą, która może cię wybijać na inne dziedziny mediów, sztuki i rozrywki. Że to jest coś, co z wrestlingiem już myślę, że od lat 70. po prostu jest.
14: Praca bardzo dobrze przebiegała ze względu na ich umiejętności aktorskie, teatralne. Wielu rzeczy nie trzeba było ich uczyć, trzeba było ich nauczyć pewnych ruchów, a resztę takich jak właśnie praca po prostu do publiczności, czy praca twarzą, chociaż tutaj trochę mniej, bo są maski, ale to jest dla nich było bardzo proste i nie trzeba było ich tego uczyć po prostu, bo sami wiedzieli, o co chodzi.
13: Zaczynaliśmy od znienawidzonej przez wszystkich aktorów tutaj rozgrzewki. Była bardzo lightowej wersji, nie robiliśmy takiej, jak robimy na ringu, żeby się przygotować przed walką. No też tutaj była taka sytuacja, że każdego musieliśmy po prostu bardzo konkretnej rzeczy nauczyć, a niekoniecznie takiego, powiedzmy, ogaru w ringu, jaki wrestler powinien mieć w walce, tak? Tylko bardzo konkretne, wyreżyserowane scenki, co no, ułatwiało robotę, tak? Bo nie trzeba było wszystkiego uczyć od zera, tylko po prostu potrzebne konkrety i poszło sprawnie z tymi ludźmi. Mega super. Było nam powiedziane, czego się od nas wymaga, że teraz chcemy scen przemocy, żeby było widowiskowo, no to układamy takie rzeczy, żeby było widowiskowo po prostu, tak? Tutaj reżyser no, nie miał znajomości, że tak powiem, tych ruchów, akrobacji, rzutów, które wykonujemy, ale jak mówił, czego chce, to my wiedzieliśmy, co zrobić po prostu, tak?
14: Mamy jedną scenę, gdzie pokażemy to, co byśmy zrobili normalnie w ringu występując. Myślę, że się wszystkim bardzo spodoba to. Będzie akrobatycznie i brutalnie.
13: No w teatrze pewnie tego nigdy nie puszczali. No ja się bardzo cieszę, w sensie naprawdę bardzo cieszy mnie to, że to idzie w takim kierunku. Pamiętam, jak zaczynaliśmy pokazy robić wrestlingu w Teatrze Komuna w Warszawie, to ja wtedy rozmawiałem z dyrektorem tego teatru, że dla mnie to jest jakiś kamień milowy na to, żeby otwierać wrestling na właśnie to, co mówiłem wcześniej, na te kolejne gałęzie sztuki, rozrywki, mediów i tak dalej, i że teatr to jest coś, co jest moją ambicją, żeby w tym kierunku poszedł wrestling, w Polsce akurat, w Stanach poszedł w innym kierunku. I faktycznie, no, w ten sposób nas znalazł Marcin Liber i jesteśmy tutaj, więc ja się po prostu, no, bardzo się jaramy po prostu z Biesiadem, że możemy tutaj być i w tym uczestniczyć. Wszystkie maski użyte na potrzeby teatru to są maski zamówione z Meksyku. Są to maski autentycznych wojowników, tak zwanych luchadores, ponieważ w Meksyku wrestling rozwinął się kompletnie inaczej, tam to się nazywa lucha libre. Tam wrestler, oprócz zakładania trykotów, zakłada te ikoniczne maski i maska jest tożsamością danego wrestlera i wielką hańbą dla niego byłoby pozwolić się tej maski pozbawić, bo kiedy tracisz maskę, tracisz tożsamość. Luchadorzy reprezentują bardzo często problemy, na przykład meksykańskiej społeczności, ale też te dobre aspekty życia.
1: Premiera spektaklu Tytus Andronikus na deskach Teatru Wilema Chorzycy w Toruniu już w ten piątek, 2 października. O godzinie 19.
6: SK Toruń News.
1: Renata Grudzińska. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu ujawniło plany na sezon jesienny. Poinformowano przede wszystkim o nadchodzących koncertach, wystawach i spotkaniach. Szczegółowo mówią o tym dyrektor Odnowy Roman Tondel i Małgorzata Tarkowska-Kochańska.
15: Jednym z takich pierwszych, o których chcemy powiedzieć, to spotkanie z Maciejem Kaweckim, postacią, która jest bardzo popularna, szczególnie w internecie, jak to postaci znane z środowiska internetowego i influencerskiego. Oczywiście też budzi skrajne emocje, ale jest przede wszystkim znany z popularyzacji innowacji i nauki. Już 3 października będziemy mieli szansę spotkać się z nim tutaj, na tej scenie i wyrobić sobie opinię o jego działalności osobiście. 9 października, nieco później, zupełnie inny klimat. Bracia Figofagot, zespół doskonale znany. Zespół, który także w ostatnich latach wybierali studenci na swoje wydarzenia, takie jak Juvenalia, więc to propozycja dla bardzo szerokiego grona odbiorców. Dosyć szalona muzyka, ale mająca naprawdę duże grono fanów, więc prawdopodobnie stara sala, ta duża sala odnowy wypełni się po brzegi.
16: Taki koncert, gdzie naprawdę od nowa tętni życiem. 11 października Lechia Nerka. Myślę, że tego artysty nie trzeba przedstawiać nikomu, ale jest to taki koncert, którego myślę nie można przegapić. Po 40 latach na scenie Lech Janerka postanowił zakończyć swoją karierę muzyczną i to nie jest żart ani chwyt marketingowy. Zdradzę tutaj może takie kulisy organizacji tego koncertu. Lech Janerka tę trasę organizuje samodzielnie. Postanowił wybrać kilka miejsc całej Polski, do których chciałby wrócić i w ten sposób trafił do nas i poprosił nas o organizację tego koncertu. Wyjątkowy koncert 40 lat na scenie, koncert podsumowujący jego ciekawą karierę muzyczną. Dla wielu Lech Janerka jest tak naprawdę mistrzem polskiej sceny muzycznej.
15: Wydaje mi się, że Lech Janerka dotrzymuje też słowa, więc to rzeczywiście może być ostatni koncert Lecha Janerki w odnowie, jeden z ostatnich koncertów w jego bogatej artystycznej karierze. Październik to oczywiście też czas, w którym nie może zabraknąć tak znaczącego dla odnowy punktu programu jak Jazz Odnowa Festival w tym roku od 13 do 17 października. Tym razem tylko i wyłącznie w odnowie, a koncert wieńczący ten festiwal to koncert String Connection 17 października z Krzesimirem Dębskim na czele. To oczywiście punkt obowiązkowy dla wszystkich fanów jazzu, a jak wiemy w ostatnich miesiącach Toruń stawia na jazz i myślę, że odnowa w październiku udowodni, że jazz nadal jest w tym miejscu ważnym punktem i że żyje ten festiwal nadal. 27 października?
16: Tak, kolejny ciekawy element naszego programu, Adam van Bendler. Nie mogło zabraknąć stand-upu, który jest tak bardzo popularny i tej jesieni w odnowie kilka stand-upów, o których opowiemy. Adam przyjeżdża do nas ze swoim nowym programem AD Full HD. Już w samej nazwie humorystycznie nawiązuje do ADHD i w swoim programie zastanawia się nad tym, czy tak naprawdę, czy to jest trafna diagnoza, czy to jest tylko tak naprawdę poszukiwanie jakiejś ucieczki i wytłumaczeń swoich zachowań.
15: Można spodziewać się, że ta sala, w której odbędzie się ten występ, wypełni się do ostatniego miejsca. 6 listopada Alieni Mighties to propozycja z gatunku niższego hip-hopowi i skierowanego raczej do młodszego odbiorcy. Dwaj wykonawcy popularni przede wszystkim dzięki działalności internetowej i telewizyjnej. Ubiegłoroczny koncert pokazał nam, że mają grono naprawdę wiernych fanów.
16: Tak, ja myślę, że to będzie taki koncert, gdzie już od wczesnych godzin porannych fanki będą wiernie czekały, żeby zająć pierwsze miejsca przy scenie.
15: 13 listopada zespół Happy Set.
16: I to wyjątkowa trasa. Trasa jubileuszowa, 25 lat na scenie. Zespół wpadł na genialny pomysł. Postanowili zagrać wszystkie piosenki, a mają ich ponad 100. Dlatego każdy koncert będzie unikalny. Każdy będzie miał przygotowaną swoją własną setlistę. Jest to takie swoiste podsumowanie, a zespół Happy Set wraca do nas regularnie.
15: 14 listopada Wojtek Szumański. Dłuższego czasu mówiliśmy o tym, że chcemy wiele swoich propozycji programowych skierować do odbiorców młodszych i to jest jedna z nich. To także twórca, który rozpoczął swoją drogę od internetu, ale to twórca, który już teraz coraz odważniej wchodzi w świat koncertów w takich miejscach jak Odnowa i sprzedaż biletów także wskazuje na to, że grono odbiorców jego twórczości jest bardzo duże. To kompozytor, muzyk, wokalista. Zapraszamy wszystkich 14 listopada na koncert Wojtka Szumańskiego. I dla nas wyjątkowe wydarzenie. 15 listopada na tej scenie będziemy mieli szansę wrócić do projektu, który wypłynął z Odnowy i który był realizowany w te wakacje, czyli wyprawy na Spitsbergen z zespołem Organek, zespołem, który w tamtym miejscu zrealizował nie tylko krótki półgodzinny koncert, ale także i materiał do swojego teledysku, a także materiał do filmu dokumentalnego. Więcej może jeszcze o tym wydarzeniu powie Gosia.
16: Był to wyjątkowy projekt, myślę, że dla nas wszystkich, ale też dla całego świata, bo opowiada o bardzo istotnych zmianach klimatycznych. Jest to, myślę, projekt wyjątkowy.
15: Kolejna propozycja programowa, może nie najważniejsza w naszym programie. Odwiedzi nas 17 listopada Wiktor Sumliński. Więc Wiktor w swojej odsłonie stand-upowej pojawi się w odnowie 17 listopada. 19?
16: Błażej Krajewski, kolejny stand-up. Ja uwielbiam stand-upy Błażeja. Będzie tutaj u nas z nowym programem. Natomiast na pewno nie zabraknie charakterystycznego dla niego odgrywania różnych głosów i ról. Myślę, że on się fantastycznie wciela w różne postaci.
15: 20 listopada to pierwszy dzień Toruń Blues Meeting, 36. edycja tego festiwalu. Jedną z gwiazd tego wydarzenia będzie Brian Templeton Band. Oczywiście nie zabraknie wielu znaczących bluesowych składów. Toruń Blues Meeting po raz 36 w odnowie.
16: wyjątkowy koncert zespołu Bokka. Bokka powraca na deski Odnowy. Jest to bardzo ciekawy projekt muzyczny. Od początku artyści bardzo dbają o swoją anonimowość. Dlaczego? Powtarzają, że chcą, aby to muzyka była na pierwszym planie i nieważne tak naprawdę, kim oni są. Stąd też ich koncerty przypominają nieco spektakle. Artyści występują w maskach, a ich muzyka łączy przeróżne style. Muzykę elektroniczną, rock, alternatywny, synpop. Także jest to na pewno bardzo ciekawa propozycja koncertowa. Muzycy przyjeżdżają do nas, promując swoją najnowszą płytę wydaną w 2025 roku, White Room.
15: Ale to nie koniec wydarzeń w Odnowie.
16: Daria ze Śląska to taka moja perełka. Myślę, że jedna z najciekawszych wokalistek polskich. Daria przyjeżdża promować swoją trzecią płytę. Zagra w ponad 20 miastach trasę koncertową. Myślę, że jej koncerty są bardzo wzruszające, wyjątkowe, a Daria jest jedną z najbardziej autentycznych też autorek tekstów i ja uwielbiam teksty jej piosenek, także zapraszam serdecznie.
15: 4-6 grudnia to Festiwal Sztuka Natury.
16: Tak, wystawa, która już na stałe u nas zagościła od kilku lat. Cały festiwal tutaj organizuje zarówno pokazy, jak i właśnie wystawę pokonkursową. Będziemy mieli okazję zobaczyć niezwykle ciekawe fotografie fauny i flory.
15: To także okazja do tego, żeby zapoznać się z nowinkami, jeżeli chodzi o sprzęt, który można wykorzystywać w tej pasji, jak i też posłuchać tych, którzy będą mieli szansę wystąpić na tymże festiwalu. Początek grudnia to już od wielu, wielu lat jest właśnie to wydarzenie. Chociaż początek grudnia w ostatnich latach to także stosunkowo młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się inicjatywa studencka, czyli Ogólnopolski Przegląd Kultury Studenckiej. Na tej mapie wydarzeń studenckich w naszym kraju wydaje się, że OPKS, bo tak w skrócie jest to najczęściej nazywane, coraz odważniej rozpycha się i odgrywa coraz ważniejszą rolę w świecie kultury studenckiej. Wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć, jak ta kultura się rozwija, czy jeszcze żyje i co ciekawego w kulturze studenckiej, zapraszamy na OPKS.
16: Niedawno gościliśmy przedstawicieli Chatki Żaka i innych studentów, którzy właśnie wspominali o tym, jak ważny jest ten festiwal dla wszystkich studentów, którzy coś tworzą, robią, że jest to festiwal bardzo ważny na mapie tych wydarzeń studenckich.
15: I to chyba coś, o czym będzie chciała powiedzieć na pewno Gosia, bo w tym roku koncert specjalny będzie rzeczywiście bardzo specjalny.
16: Tak, troszeczkę zmieniamy formułę tego koncertu. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa propozycja dla fanów Grzegorza Ciechowskiego, ale nie tylko. Dzisiaj nie zdradzimy za dużo, powiem tylko tyle, że po pierwsze odsłonimy nazwiska wszystkich artystów występujących podczas koncertu, a po drugie zdecydowaliśmy się na przygotowanie aranżacji, więc będą to nowe aranżacje utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Zaprosiliśmy naprawdę świetnego producenta muzycznego, ale o tym to się przekonacie Państwo już za chwilę, kiedy odkryjemy wszystkie karty związane z koncertem specjalnym pamięci Grzegorza Ciechowskiego.
15: Najczęściej to był taki punkt programu domykający te pierwsze 3 miesiące w sezonie Odnowy. Podobnie będzie w tym roku, koncert jest trochę później niż to zazwyczaj miało miejsce, tym razem 19 grudnia, po to, by te wszystkie ważne wydarzenia grudniowe w jakiś sposób w tym kalendarzu umieścić. Ale też i bliżej rocznicy, oczywiście, czyli bliżej świąt, bliżej rocznicy śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Akademia Polskiego Filmu to natomiast inicjatywa w tej innej gałęzi działalności Odnowy, działalności kinowej. Po raz pierwszy we współpracy z Filmoteką Narodową na naszym uniwersytecie będzie można uczestniczyć w tak zwanym wykładzie ogólnouniwersyteckim, który tym razem będzie polegał najpierw obejrzeniu filmu, a potem wysłuchaniu prelekcji do, czy wcześniej prelekcji do filmu, bądź później rozmowy po filmie. Będzie to przedmiot w ramach programu studiów, a u nas będzie można także poza programem uczestniczyć w tym wydarzeniu. Przez kolejne 3 miesiące, a nawet dłużej, bo tak naprawdę do końca tego semestru, będziemy mieli szansę podziwiać najważniejsze dzieła polskiej kinematografii. To jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o program kinowy, co nie zmienia faktu, że w naszym kinie nadal będzie można oglądać filmy z stosunkowo bieżącego repertuaru. Oczywiście Odnowa to nie tylko muzyka, to nie tylko kino, to także galerie.
16: Kontynuujemy tutaj działalność dwóch galerii. Jak co roku również odbywa się u nas wystawa wizytówka, która podsumowuje najciekawsze prace z różnych kierunków naszego Wydziału Sztuk Pięknych, no i wspomniana już wcześniej Sztuka Natury. Natomiast w Galerii 011 odbędzie się wystawa Pauliny Krajewskiej Maski. Będzie to nietypowa wystawa, która będzie w zachęcała Was jako odbiorców do wspólnego tworzenia, odpowiadania na pewne pytania, które zadaje artystka. A w grudniu wystawa Jacka Zielińskiego, wystawa Misterium, bardzo ciekawe prace, nieco mroczne, metafizyczne, ale też wystawa, która jest pewnym symbolem, ponieważ wracamy do pracy Jacka Zielińskiego. Kilkanaście lat temu Jacek miał swoją wystawę w Galerii 011 i jednocześnie będzie to ostatnia wystawa w Galerii 011.
6: SK Toruń.
15: W Odnowie nie może także zabraknąć teatru, a tym najważniejszym elementem teatralnym, który funkcjonuje przez cały rok w Odnowie, to studencki teatr Antrakt, który próbuje na tej scenie, także na drugiej scenie naszego obiektu i który myślę, że już czuje się tutaj jak w domu, taką mam nadzieję. Teatr Antrakt w minionym sezonie po raz kolejny udowodnił, że wśród teatrów studenckich jest wyróżniającym się, zdecydowanie wyróżniającym się jednym z najlepszych w Polsce tego typu teatrów, tego typu inicjatyw. Po raz kolejny z najważniejszego wydarzenia teatralnego w świecie teatru studenckiego, czyli z Studenckiej Wiosny Teatralnej w Lublinie, przywiózł tym razem dwie nagrody, w tym nagrodę jury i z tego co pamiętam także nagrodę indywidualną dla aktorki przedstawienia Konstelacje. Wynieśliśmy ten sprzęt na tą scenę, żeby pokazać, że już czekamy na moment, w którym będziemy mogli otworzyć salę prób w Galerii 011 i to jest powód, dlaczego galeria zakończy swoją działalność. To jest przemyślana decyzja i jest ona związana także i z tym, że w ostatnim czasie, w ostatnim sezonie, w ostatnich latach pojawiło się wiele przestrzeni dedykowanych sztuce, malarstwu i ekspozycjom różnego rodzaju i mówię tutaj o przestrzeniach także na terenie naszego uniwersytetu. Stąd nie mamy takiego poczucia, że tej twórczości, która do tej pory pojawiała się w Galerii 011, nie będzie gdzie eksponować. Natomiast no, od dłuższego czasu czuliśmy pewną potrzebę, by młodym zespołom czy zespołom, które po prostu chcą znaleźć swoje miejsce, zaproponować salę prób i to powinno się wydarzyć na początku przyszłego roku. Sprzęt już czeka. Ten sprzęt czeka już tylko na dostosowanie sali. Wraz z końcem cyklu Galerii 011 przystosujemy salę i w jakiejś mierze wrócimy do tradycji i korzeni tego miejsca.
16: Tak, chciałam powiedzieć, że chcemy wrócić do tych korzeni. Tam niegdyś się odbywały legendarne wręcz próby, chociażby zespołu Republika. Chcemy do tego nawiązać i stworzyć taką przestrzeń dla wszystkich młodych, ale nie tylko, dla wszystkich artystów, którzy nie mają się gdzie podziać i którzy chcieliby skorzystać z takich przestrzeni.
15: Odnowa jest w procesie pewnych zmian, o czym wiemy, od minionego roku i to będzie z jednej strony pewnie okres pewnych pożegnań w naszym zespole. Funkcjonujemy nadal z Maurycem Męczekalskim, wieloletnim, bardzo zasłużonym dla tego miejsca dyrektorem, który zgodnie ze swoimi zapowiedziami po raz ostatni prowadzi festiwal jazzowy, jak i festiwal bluesowy, a z kolei no, pojawiają się tym razem już przez nas proponowane wydarzenia, czy w nowy sposób tak naprawdę sformatowane, jak koncert specjalny, jak no także i w kolejnym roku festiwal Klamra, też w nowym wydaniu, jak też i rozwijany majowy boom poetycki. Czym będzie charakteryzował ten rok? Myślę, że to będzie kolejny krok tych zmian. Odnowa nie przechodzi rewolucji, tylko pewną ewolucję.
16: Muzycznie dbamy o to, żeby zachować pewne korzenie, ale żeby też wyjść naprzeciw młodym. Stąd takie koncerty jak Alien i Mighties, czy pojawia się coraz więcej u nas hip-hopu, bracia Figo Fagot, którzy są dedykowani kierowanym koncertem głównie do studentów, bo taką widzieliśmy potrzebę, skoro te zespoły są zapraszane chociażby na Juvenalia. Także chcemy połączyć tradycję i zostawić to, co gdzieś tam przez wiele, wiele lat budowało Odnowę, ale musimy i chcemy wyjść naprzeciw też nowym, młodym pokoleniom.
15: W kontekście tych młodych pokoleń też otwieramy się na aktywność młodych ludzi. Stąd propozycja i plan stworzenia sali prób, stąd chęć rozwijania teatrów studenckich, bo mówimy o Antrakcie, ale to jest no już teraz nie jedyny teatr, który u nas próbuje. Liczymy, że takie inicjatywy będą czuły się w tym miejscu po prostu dobrze. Dlatego też chcemy znaleźć pewnych liderów w środowisku studenckim i w tym zakresie ważną inicjatywą będzie powrót do wolontariatu, więc otwarcie na młodych ludzi, na to, żeby oni gdzieś też sugerowali, jak ten program mógłby wyglądać, co oni widzieliby w tym miejscu, to także jest ważny cel na ten najbliższy rok.
1: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa planuje również w tym roku remont. Co więcej, Galeria 011 przestanie istnieć, a jej miejsce zajmie sala prób dla młodych zespołów. Studenci mogą także ponownie zgłaszać się do wolontariatu w Odnowie. Forma ta powraca po przerwie. Pełny kalendarz wydarzeń znajdziecie na stronie odnowa.umk.pl.
6: SK Toruń News.
1: Renata Grudzińska. Rusza kolejna edycja Barometru Toruńskiego. Dorośli mieszkańcy Torunia będą mogli podzielić się opinią m.in. o komunikacji miejskiej, czystości czy ofercie spędzania wolnego czasu. Badanie prowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Miasto potrwa do końca października. A po więcej szczegółów odsyłam Was na stronę miejską. Znajdziecie ją pod adresem torun.pl.
6: SK Toruń.
1: Wolontariusze do Szlachetnej Paczki w Toruniu poszukiwani. Choć do Weekendu Cudów zostało jeszcze dużo czasu, to jednak przed przyszłym pomagierem Świętego Mikołaja sporo wyzwań. Zanim zostaniecie toruńskim wolontariuszem, czeka szkolenie, dlatego nie warto zwlekać z zapisami. A jak wygląda to w praktyce? O to pytała nasza reporterka Marta Łazarska, która gościła w naszym studio Ewelinę Jagiełkę, liderkę rejonu Toruń Staromiejskie, oraz Basię Rumińską, koordynatorkę regionalną w Toruniu.
17: Startujemy z rekrutacją do Szlachetnej Paczki. Poszukujemy teraz wolontariuszy, którzy pomogliby przy całym procesie, który prowadzi ostatecznie do Weekendu Cudów w połowie grudnia. Ja się zapytam, kogo tak naprawdę szukacie?
18: Osób otwartych, osób chcących się uczyć i chcących zrobić coś dobrego dla innych i też dla siebie.
17: Dużo takich osób udało się zrekrutować w Szlachetnej Paczce już w poprzednich edycjach?
19: W poprzedniej edycji działało z nami 77 wolontariuszy. W ubiegłej edycji pomogliśmy około 200 rodzin w całym Toruniu.
17: Myślę, że większość naszych słuchaczy wie bardzo ogólnie, czym jest Szlachetna Paczka, ale ja chciałam zapytać, czym dla Was jest ta inicjatywa?
19: Dla mnie rola wolontariuszki Szlachetnej Paczki jest najpiękniejszą rolą, bo dzięki niej uczę się codziennie uważności, wdzięczności i pokory.
17: Dlaczego zdecydowałaś się, żeby przyjść, spróbować swoich sił właśnie w Szlachetnej Paczce? Co cię zmotywowało do tego, żeby zacząć swoją przygodę z czerwonymi koszulkami?
18: Zaczęło się zupełnym przypadkiem, bo miałam 16 lat, miałam bardzo dużo wolnego czasu, szukałam dla siebie wolontariatu i wyskoczyło mi gdzieś ogłoszenie, że poszukuję wolontariusza do Szlachetnej Paczki, więc zaczęło się zupełnym przypadkiem. Zostałam przez ludzi, zostałam przez to, że poznałam naprawdę wspaniałych ludzi i znalazłam swoje miejsce.
17: Czym zajmuje się wolontariusz Szlachetnej Paczki w Toruniu?
18: Głównym zadaniem wolontariusza jest nawiązywanie właśnie tego kontaktu z rodzinami potrzebującymi, no bo tak naprawdę to wolontariusz jest tą osobą, która te rodziny odwiedza, rozmawia z nimi, przede wszystkim nawiązuje tą całą relację. Później utrzymuje też kontakt i relacje z darczyńcami, którzy przygotowują paczki dla tych rodzin, więc rola wolontariusza jest bardzo, bardzo istotna.
17: No to ja chciałam zapytać, czy są takie cechy uniwersalne albo przydatne, którymi taki wolontariusz mógłby się odznaczać? Czy jakieś cechy charakteru sprawiają, że jest się idealną osobą do Szlachetnej Paczki, jak już mielibyśmy tak rekrutować?
19: Tak naprawdę nie wymagamy żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o wolontariat. Dla nas najważniejsze jest, że osoba, która dołącza do nas, chce pomóc innym, ma empatię w sobie, no i też ukończone 18 rok życia, bo tutaj też jest ważne, że do naszego wolontariatu może dołączyć osoba pełnoletnia, tak? A wszystkiego innego tak naprawdę my nauczymy, więc najważniejsze jest to, żeby chcieć pomagać właśnie innym, no i mieć oczywiście też troszkę wolnego czasu, tak?
17: Jak wygląda proces zgłaszania się do wolontariatu Szlachetnej Paczki w Toruniu? Jakie opcje mamy, czyli gdzie możemy się zgłosić, w jakie rejony, nie wiem jak to, okręgi możemy się zgłaszać i co się dzieje dalej?
19: Aby zostać naszym wolontariuszem, wystarczy wejść na oficjalną stronę Szlachetnej Paczki www.szlachetnapaczka.pl i wysłać swój formularz zgłoszeniowy. Po wysłaniu formularzu skontaktuje się z kandydatem specjalista do spraw rekrutacji wolontariuszy, który umówi się na rozmowę rekrutacyjną. Po odbyciu tej rozmowy rekrutacyjnej kandydat na wolontariusza podpisze umowę i ostatnim etapem rekrutacji będzie warsztat wdrożeniowy, który jest obowiązkowy w tej roli. W Toruniu mamy 6 rejonów, do których można dołączyć. Jest to Toruń Lewobrzeże, Rubinkowo, Mokre, Staromiejskie, Uniwersytet i Wrzosy.
17: Ta rejonizacja jest w jakiś sposób ważna, czy możemy, nie wiem, mieszkając w jednej części miasta, ruszyć pomagać w innej, bo po prostu logistycznie nam jest łatwiej, krótko mówiąc?
19: Możemy wybrać dowolny rejon, gdzie chcemy działać. Tak naprawdę niekoniecznie tam, gdzie mieszkamy, tylko gdzie po prostu chcemy odwiedzać potrzebujące rodziny. Czyli mieszkając na przykład na Rubinkowie, możemy dołączyć do rejonu staromiejskiego. To od nas zależy, jaki rejon działania wybierzemy i gdzie chcemy pomagać potrzebującym rodzinom.
17: To powiedzmy jeszcze trochę o tych szkoleniach wdrażających. Czego jako wolontariusze tam będziemy się uczyć?
19: Warsztat wdrożeniowy jest kolejnym etapem przygotowania wolontariusza do odwiedzania potrzebujących rodzin. Dlatego je prowadzimy, żeby jak najlepiej przygotować naszych wolontariuszy do pracy wolontariusza.
17: A jeszcze, jeżeli są wśród nas osoby, które zastanawiają się, czy będą miały odpowiednio dużo czasu, żeby takim wolontariuszem zostać, to możecie jakoś określić to, ile czasu powinniśmy poświęcić na wolontariat, tak żeby pomagać efektywnie i wiedzieć, że po prostu jesteśmy tam, żeby robić coś dobrego przez najbliższe kilka miesięcy.
18: Każdy wolontariusz tak naprawdę poświęca taką ilość czasu, jaką ma i jaką sam sobie wybierze. Jedyne, co jest narzucone, to właśnie przejście warsztatu wdrożeniowego tak naprawdę, a samo odwiedzanie rodzin, ilość tych spotkań, w sensie rodzin, które wolontariusz na siebie bierze i terminy tych spotkań też wszystkie zależą od wolontariusza, także jest to bardzo elastyczne czasowo. Jak ktoś chce się bardzo zaangażować i ma bardzo dużo wolnego czasu, to jak najbardziej, ale jak ktoś ma 2-3 godziny wolne w tygodniu i chce je poświęcić, to też jest jak najbardziej okej.
17: Okay. Weekend cudów to też taki magiczny czas, nie tylko dla rodzin, które są obdarowywane. Tutaj też piękna zawsze parada towarzyszy całemu weekendowi. Ja chciałam też zapytać Was jako wolontariuszki ze stażem, czym dla Was jest ten weekend cudów? Jak Wy myślicie o tym jednym takim weekendzie przedświątecznym właśnie w grudniu?
19: Dla mnie weekend cudów to jest najpiękniejszy moment. To są takie emocje, które nam towarzyszą jako wolontariuszom. To są emocje, kiedy spotykamy się ze wszystkimi wolontariuszami, z liderem naszego rejonu, z darczyńcami w tych dwóch magicznych dniach weekendu cudów, czyli tym grudniowym czasie, kiedy tak naprawdę dzieją się cuda. To jest nie do opisania. Momenty, kiedy wręczamy rodzinie tą całą zakupioną pomoc przez darczyńców, to jest coś, co jest najpiękniejsze w roli wolontariusza.
18: Weekend cudów to jest bardzo emocjonujący czas, ponieważ cała nasza praca z kilku tak naprawdę miesięcy, cały ten nasz wkład z kilku miesięcy naszej pracy jest wynagradzany. W ten sposób się kumuluje wszystko tak naprawdę w jeden weekend i tych emocji i wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo.
17: Oczywiście, jeżeli wśród naszych słuchaczy są osoby, które chciałyby zostać wolontariuszem, to odsyłamy na stronę Szlachetnej Paczki. Tutaj myślę, że wszystko co do rejestracji zostało wyjaśnione, ale też zachęcamy mieszkańców do tego, żeby takimi mikołajami sami zostali, żeby sprawdzali rodziny, które wy też sprawdzacie, które są osobami w potrzebie, których historie są zawsze opisane i konkretne potrzeby, więc zachęcamy do tego, żeby sprawdzili, i zostali takimi mikołajami razem z wami, elfami i sprawiły, że te święta dla niektórych będą naprawdę wyjątkowe.
19: Już dziś ogromnie zachęcamy do tego, żeby zostać darczyńcami dla jednej z naszych potrzebujących rodzin w Toruniu.
1: Baza rodzin będzie otwarta do 14 listopada, a wszystkie szczegóły dotyczące działania i wolontariatu znajdziecie na szlachetnapaczka.pl.
6: SK Toruń.
1: W Toruniu mamy wiele parków kieszonkowych. Wśród nich znajdziemy holenderski, grecki czy francuski. Jednak jeden z nich się wyróżnia przede wszystkim swoją lokalnością. To Park Polski na chełmińskim przedmieściu. Nawiązuje on do Chełmionki, jej historii i przede wszystkim lokalnej artystki Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej. O tym, jak powstał park i czym jest dla mieszkańców chełmińskiego przedmieścia, w rozmowie z naszą reporterką Marią Nowak opowiedziała nam Justyna Kardasz, prezeska Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam.
20: Jeżeli chodzi o ideę parków kieszonkowych, to ich liczba powstała w ramach projektu, zgodnie z którym te parki musiały nawiązywać do jakiegoś kraju. I rzeczywiście w tym miejscu, o którym my mówimy, przy szosie Chełmińskiej 75, miał powstać park japoński. My jako zarówno Stowarzyszenie, jak i Rada Okręgu Chełmińskie wyraziliśmy swój sprzeciw, uważając, że Chełmionka jest tak specyficzna, jest tak polska, że tu ma pojawić się roślinność rodzima. I przede wszystkim nie tylko ma się pojawić, ale my w Chełmiące robimy wszystko, żeby wykorzystać potencjał z tych rzeczy, które już są. Uważamy, że nie trzeba tworzyć tych parków zupełnie od początku i nasadzać ich roślinnościami, o które później trzeba dbać, bo jak nie, to zupełnie nie wygląda i nie prezentuje się, ale trzeba po prostu jako bazę wykorzystać to, co jest, uzupełnić, uporządkować, nawodnić, oświetlić i mamy wtedy efekt taki, jaki jest, więc u nas ciągle nazywa się to park w nawiązaniu do kraju, natomiast w naszym przypadku jest to Polska i park w tej chwili się nazywa Park Polski. My jako stowarzyszenie je określamy imienia Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej, natomiast jeszcze do końca nie zostało to usankcjonowane. Oczywiście są już jej wspomnienia i pamiątki i jej kroki, jej ślady w całym parku, natomiast chcemy iść o krok dalej. Chcemy jako stowarzyszenie, liczymy, że również z Radą Okręgu Chełmińskie wystąpić o usankcjonowanie przez Radę Miasta i oficjalne nazwanie parku Parkiem Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej.
0: Powiedzmy też trochę więcej o samej artystce. Już pani wcześniej też wspominała, jak rozmawialiśmy, że konsultowaliście się z rodziną, żeby rzeczywiście ten park nawiązywał nie tylko do jej twórczości, ale też do jej osoby po prostu.
20: Tak, ja uważam, nie tylko, że uważam. Jeżeli chodzi o Małgosię, to jest to osoba, którą, jak myślę o niej, zamykam oczy, to widzę takiego anioła unoszącego się nad ziemią. Ona była taka drobna, wrażliwa, otwarta na drugiego człowieka i naprawdę całym sercem kochała starą Chełmionkę i robiła wszystko, żeby ją uwiecznić. Jest i poezja liczna. Są też liczne obrazy pokazujące Chełmionkę. Zarówno są tam zaprezentowane budynki, które niestety już nie istnieją. Pojawiają się budynki, które jeszcze są i oby były jak najdłużej. Od razu tu zaznaczę, że jeżeli chcemy obejrzeć oryginały tych obrazów, to one znajdują się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, które za każdym razem, ilekroć organizujemy inicjatywę nawiązującą do Małgosi, to Muzeum Etnograficzne za każdym razem z nami współpracuje, zezwalając nam na wykorzystanie tych wizerunków, za co jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni. O Małgosi. Nie mogę nie wspomnieć, że Małgosia była również jedną z matek założycielek Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam, więc mogę stwierdzić, że gdyby nie ona, być może byśmy tu nie rozmawiały. Co roku organizujemy we wrześniu Święto Chełmińskiego Przedmieścia i co roku staramy się, żeby w taki czy w inny sposób zawsze było powiązane z Małgosią, z jej twórczością. Co roku przygotowujemy pamiątkowe magnesy, które rozdajemy wśród mieszkańców i z 8, które już były, z tego co pamiętam, przynajmniej 6 były związane z twórczością Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej, gdyż uważamy, że historia lokalna również powinna być znana mieszkańcom. To, co robimy zarówno w stowarzyszeniu, jak i w Radzie Okręgu, to jest po prostu sprawianie, że osoby, które tutaj były, działały, nie zostaną zapomniane, bo na tym naprawdę bardzo nam zależy, gdyż to jest coś, co buduje tożsamość lokalną, która jest bardzo ważna.
0: Mogą skorzystać z tego miejsca i mieszkańcy, ale też mogą zobaczyć je turyści, no bo tak naprawdę do Szosy Chełmińskiej 75 ze Starówki nie jest tak daleko.
20: Oczywiście, że tak. Bardzo serdecznie zapraszamy. Spacerkiem to jest 10 minut, maksymalnie idąc po prostu prosto od Starówki Szosą Chełmińską. Natomiast jest też połączenie zarówno tramwajowe, tramwaj 3 i 6, jak też połączenie autobusowe, na pewno autobus 27, chyba jeszcze 32, natomiast ja zachęcam do spacerku, bo przy okazji są Państwo w stanie zobaczyć jeszcze kilka tych budynków z muru pruskiego, które się ostały, więc na pewno będzie to spacer przyjemny, a nagroda jest wyjątkowa, bo są to chwile w tym fajnym, cudownym, historycznym, kulturalnym parku. Wkrótce liczę imienia Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej.
0: Właśnie, bo po drugiej stronie, teraz jak tam sięgam pamięcią Szosy Chełmińskiej, możemy na przykład zobaczyć od razu murale, które powstały na budynkach, więc to może też być taki początek drogi po Chełmińskim Przedmieściu.
20: Oj, zdecydowanie, tak jak tu pani wspomina, zapomniałam adresu tego budynku, jest to też coś, w co byliśmy zaangażowani, jeżeli chodzi o uroczyste otwarcie. Jest to mural, który powstał bazując na twórczości Mieczysława Wilczewskiego i jego obrazie. Jest to tak zwana alegoria Chełmionki i ten mural tak naprawdę w takiej pigułce nam pokazuje historię Chełmionki, więc zdecydowanie, jak Państwo pojawią się w parku, to proponuję przejść później przez pasy na drugą stronę, kilka kroków i zobaczycie to wyjątkowe dzieło artystyczne, które również nam pokazuje, jak wyglądała Chełmionka, jak była cudowna. Ja myślę, że warto się zapoznawać z historią lokalną, gdyż jest to coś takiego wyjątkowego, czego nie zobaczymy gdzieś indziej, tak? Każdy z okręgów i dzielnic ma swoje historie. My jako Stowarzyszenie Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam robimy wszystko, żeby tą bogatą historię na Chełmionce po prostu odtworzyć. Idzie to powoli, idzie to krok po kroku, ale jest już mural, jest już park. Co roku jest Święto Chełmionki, na którym przedstawiamy plansze historyczne pokazujące dzieje Chełmionki tak naprawdę od XIII wieku, więc historia ma przeszłość ogromną i co planujemy? Na pewno nie poprzestaniemy na parku, zrobimy wszystko, żeby tych atrakcji na Chełmionce, które właśnie nie tylko mieszkańcy, ale i turyści są w stanie zobaczyć i poeksplorować.
1: Park Polski na Chełmińskim Przedmieściu znajdziecie przy szosie Chełmińskiej 75, kawałek za skrzyżowaniem z ulicą Bema.
3: Madonna po raz kolejny przypomina, że jest królową popu. To właśnie ona królowała podczas gali MTV Video Music Awards i trochę więcej na ten temat za moment. Będzie też spotkanie z polską artystką, która właśnie świętuje 30-lecie na scenie. Świętuje oczywiście na scenie. Jestem przekonany, że każdy z Was zna przynajmniej jeden jej hit. Tu Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
6: SK Music News.
3: To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions 2 i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. No zresztą panie wystąpiły razem na scenie. Madonna swoim show otwierała tę galę, a oprócz Sabriny dołączyła do niej także Charlie XCX. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się także dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, m.in. za piosenkę roku, czyli za hit pod tytułem Swim. 2 nagrody powędrowały do Ariany Grande. Jedna z nich to wyróżnienie za najlepszą piosenkę tegorocznego lata. Tu wygrał singiel Hate That I Made You Love Me. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki. Ją znacie z anteny Radia SK choćby z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Taylor dostała pierwszą w historii nagrodę Artist Director Honors za swoją działalność reżyserską. Wygrała też w kategorii Najlepszy teledysk roku. Tu doceniono klip do hitu The Fate of Ophelia. Podczas gali odbyła się także premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero. No i Taylor sama wyreżyserowała ten klip, a grają w nim Colin Farrell oraz Dakota Johnson, której nie zabrakło także na gali. To ona wręczyła Taylor jedną z nagród. Podczas gali w Los Angeles oprócz wspomnianej na początku Madonny z Sabriną Carpenter i Charlie XCX wystąpiło jeszcze wiele innych gwiazd, m.in. Shabu Z, Lisa czy Sienna Spyro. Byli także Ray, Teddy Swims i Sombr, którzy wykonali piosenki George'a Michaela. Nie zabrakło także muzycznego hołdu dla Dolly Parton, która zmarła kilka tygodni temu.
6: SK Music News.
3: Wspominałem o nowości od Taylor Swift i tutaj dobra wiadomość, bo jej nowy hit Patient Zero możecie już regularnie usłyszeć na antenie Radia SK. Zaraz po premierze trafił na naszą playlistę, no bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się w SC. To jedna z 4 premierowych piosenek, jakie dostaliśmy od Taylor w ramach reedycji jej albumu The Life of a Showgirl. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji, jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. No, wprawdzie internet mocno się podzielił, bo część Swifties jest zachwycona nowościami, a inni piszą, że nowości brzmią jak dzwonki do telefonu i zarzucają wokalistce brak kreatywności, no, ale fakt faktem zainteresowanie, jak zawsze w przypadku tej artystki, jest olbrzymie.
6: SK Music News.
3: Miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Na single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
6: SK Music News.
3: 30 lat na scenie. A tak naprawdę to 40, jeśli zaliczymy jej dziecięcą karierę. Teraz w magazynie muzycznym o Natalii Kukulskiej, która rozpoczęła właśnie swoją jubileuszową trasę koncertową pod nazwą Czy ona jest taka jak ja? 30 lat temu ukazał się jej pierwszy dorosły album. Była to płyta Światło. Teraz Natalia postanowiła wrócić zarówno do hitów z tej, jak i z kolejnych płyt, no i ruszyła w turnę po Polsce. Pierwszy koncert odbył się w niedzielę w katowickim Nosprze. Najbliższa niedziela to koncert w szczecińskiej Filharmonii, a potem jeszcze cała jesień w trasie. Artystka pojawi się m.in. w Gdańsku, w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie czy we Wrocławiu. 30-lecie kariery to dobry moment, by trochę powspominać, a od tego jest mój cykl wywiadów Mój pierwszy raz. Natalia Kukulska to bohaterka jednego z odcinków.
4: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
21: O, na scenie mój pierwszy raz. Myślę, chyba wiem. To był koncert charytatywny na AWF-ie. Ja nie śpiewałam jako dziecko, nie koncertowałam, nie śpiewałam na scenie, ale zrobiliśmy wyjątek ze względu właśnie na charakter tego koncertu. No i jako tylko przygodę dodam, że miałam bardzo śliskie buty, bo to były buty kupione do stroju na komunię moją i się poślizgnęłam, upadłam i moja babcia, która siedziała na widowni, mówi: Jezu, co ona teraz zrobi? A ja podobno, bo trochę już mi się zatarła ta pamięć, podobno usiadłam na podłodze, zaczęłam machać nogami i pani obok mojej babci powiedziała: o wow, jaki ona ma układ choreograficzny. Taki był pierwszy raz.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
21: Pierwszy muzyczny idol. Tu musiałabym chyba postawić na Olivia Newton-John. Wokalistkę australijską, która zasłynęła głównie z musicalu Grease, ale również nagrywała płyty w latach właśnie 80. w Stanach Zjednoczonych. Była niezwykle popularna i wszyscy chcieli wyglądać, śpiewać i w ogóle zachować się jak Olivia Newton-John. Więc pierwsza chyba była ona.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
21: Pierwszy raz na czyimś koncercie. Niestety nie umiem tego powiedzieć, ale prawdopodobnie był to koncert mojej mamy. Gdzieś tam przy okazji, nawet w błogiej nieświadomości. A taki, który pamiętam, nie wiem, co było pierwsze. Natomiast wchłonęłam koncerty i muzyka na żywo zawsze dostarcza innych emocji. Natomiast widocznie na tyle one były silne, że nie umiem powiedzieć, czyj to był pierwszy.
3: Mój pierwszy dziecięcy hit.
21: Mój pierwszy dziecięcy hit. Ja teraz tutaj wymijająco nie powiem, że to są te piosenki, które ja śpiewałam, bo wiadomo, że pierwszą piosenkę, którą nagrałam ja, to jest Co powie tata, ale pierwsza piosenka, którą już jako dziecko słyszałam tuż przede mną, była Akademia Pana Kleksa. I pamiętam, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. A zaraz po Akademii Pana Kleksa w bardzo bliskim czasie już była moja piosenka i w ogóle to był taki czas dobry dla fonografii i dla dziecięcej. Dzieci naprawdę miały bardzo duży wybór gwiazd swoich, piosenek i rzeczywiście tych płyt wychodziło wtedy bardzo dużo.
3: Mój pierwszy dorosły hit.
21: Mój pierwszy dorosły hit. Jeśli znowu miałabym odnieść to do siebie, no to chyba pierwszym dorosłym moim hitem, takim prawdziwym, to była piosenka Światło czuła, czyli 96 rok. Światło nosisz je w sobie. Światło nie zgaśnie, choćbyś chciał. A jeśli chodzi o taki hit innego wykonawcy, to myślę, że to był Thriller Michaela Jacksona. Pamiętam, jak jeszcze w Czechosłowacji kupiłam sobie jego płytę winylową i właśnie tam był ten hit, o którym mówię.
3: Mój pierwszy raz, gdy nagrałam piosenkę do filmu.
21: Pierwszy raz nagrałam piosenkę do filmu, to był Herkules, Ani Słowa. Co to nie ani słowa, Asio. Co z tego każdy się dowie, o-o. Która, no jest urocza, 97 rok albo 8. Wcieliłam się w Meg, I nawet nagrałam do tego taki teledysk stylizowany w tych klimatach greckich. Natomiast miałam tę przyjemność, że nagrałam trochę tych piosenek do filmów dziecięcych, zarówno i Trefliki, i Elena Zawaloru, i z Andrzejem Piasecznym, Jesteś blisko mnie, czyli Magiczny miecz. Mam trochę i Muminki, oj, mam trochę tych dziecięcych. Zresztą uwielbiam filmy animowane dla dzieci.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam złotą płytę.
21: Złotą płytę pierwszą dostałam za moją płytę dziecięcą Natalia, którą nagrałam w wieku 10 lat i pamiętam, że wręczała mi ją Maria Szabłowska w programie telewizyjnym, chyba Stare, Nowe, Najnowsze, który dotyczył wydarzeń kulturalnych, muzyki i pamiętam, że wtedy ona przyprowadziła ze sobą do studia wyjątkowo córkę, która chciała mnie poznać, mnie jako tak zwaną gwiazdę dziecięcą.
3: Mój pierwszy raz na festiwalu w Opolu.
21: Pierwszy raz na festiwalu w Opolu to byłam prywatnie, to znaczy zabrał mnie mój tato, który był wtedy kierownikiem muzycznym festiwalu. I ja byłam bardzo szczęśliwa, bo ja tam mu tylko towarzyszyłam, ale mogłam sobie obserwować tych wszystkich wykonawców. Pamiętam, że wtedy bardzo był popularny zespół Papa Dance. Ale oczywiście występowały już Notuzy i Małgosia Ostrowska i pamiętam nawet Edytę Górniak, która śpiewała wtedy utwór Zły chłopak. A ja sobie tylko to tak z zewnątrz obserwowałam i tak sobie marzyłam, że może i ja kiedyś. I w zasadzie po tam kilku latach miałam tę szansę, bo chyba mój debiut w Opolu był jak miałam jakieś 19 czy 18 lat.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam Fryderyka.
21: Fryderyka dostałam razem z Markiem Napiórkowskim za album Szukaj w snach z kołysankami dla dzieci. To w kategorii muzyka dziecięca i młodzieżowa. Bardzo nas zaskoczyła ta w ogóle nominacja i później ta nagroda, ale uważam, że to jest fajnie, żeby patrzeć jeszcze na tę muzykę dla dzieci pod tym kątem właśnie artystycznym, żeby dawać jej wyróżnienia, bo raz ta nagroda w tej kategorii była przyznawana, raz nie, ona znikała, a ja uważam, że naprawdę warto doceniać te płyty, bo dużo, dużo ciekawych rzeczy powstaje. Niemniej jednak to był mój pierwszy Fryderyk i Marka Napiórkowskiego również pierwszy, pomimo tego, że każdy z nas miał sporo wcześniej różnych nominacji, więc śmialiśmy się, że dopiero musieliśmy razem coś zrobić, żeby Fryderyka odebrać.
3: Mój

0: wiosną właśnie do tematów Fryderyka Chopina. Oczywiście nie byłabym taka odważna. Sama zaprosiłam wspaniałych twórców, którzy zrobili aranżacje i napisałam również teksty i również zaprosiłam artystki do napisania tekstów, więc taki projekt bardzo duży, pracochłonny, niełatwy, no ale przede wszystkim szczęśliwy dla mnie, bo odebrałam podwójną platynową płytę. Trafił do serc słuchaczy i to jest dla mnie największa nagroda.
1: Samotnością jestem ja.
2: Moja pierwsza duża trasa koncertowa.
0: Pierwsza duża trasa koncertowa to chyba trasa przy płycie Puls, czyli mojej drugiej płycie, bo te piosenki rzeczywiście hulały wszędzie. W biegu, im więcej ciebie, tym mniej, czy ona jest. No te utwory rzeczywiście były na pierwszych, królowały na pierwszych miejscach list przebojów i wtedy zorganizowano mi taką trasę, gdzie te były koncerty i w pięknych, dużych salach, i nawet w halach. Cieszyły się one dużą popularnością i pamiętam największy swój szok, że spotkaliśmy się z zespołem już przy busie, przydzielono mi ochronę osobistą. Mówię, ale jak to? No i rzeczywiście okazało się, że szał był taki, że się ona przydała. Czułam się normalnie jak Michael Jackson.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Wpadka koncertowa. O, bywały różne. Oczywiście zazwyczaj to są jakieś techniczne sprawy, chociaż wpadka pod tytułem upadka też była, bo upadek był, bo i się raz but w obcas został w jakiejś szczelinie i weszłam bez buta. No bywały takie sytuacje, ale chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy, tak po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka, ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać "Wypuśćcie mnie stąd", bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw papachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Natalia Kukulska, która, przypomnę, ruszyła w jubileuszową trasę koncertową po Polsce. A więcej rozmów z gwiazdami znajdziecie też na sk.pl i w podcastach w naszej radiowej apce. Studio Radia SK. Oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
3: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
0: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
3: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
0: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują.

0: Jakich barw się spodziewać?
1: Tak, to jest takie przedłużenie lata, płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta. Teraz zagrałem trasę z taką 7-osobową sekcją Dentą.
0: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszysz.
1: Tak, ja mówię, że...
0: Wszystko się dzieje dobrze.
1: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
0: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
1: Tak, tak.
0: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów?
1: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor, jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka, jak w nowoczesnych nagraniach. Mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po mrozowemu, jak jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
0: No to jest mocny numer.
1: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam i właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną pojedzie.
0: Do autokaru!
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie. No w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo. Jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauro, na arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być. Nie ma miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość. Nie ma miejsca jak dom.
0: To jest także tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty. To cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki.
0: Tak.
1: Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, okay, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test, subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale jest to już inny mrozu.
1: Żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: A więc... to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: Bo to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: dobrze,
1: zaproszenie.
0: Dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
0: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie
2: to taki
0: dla
2: prezent,
0: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię z radiowego hitu Wracam. Kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak odwrót. I na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję. Taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020.
0: Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I tak. Teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
1: Dobra,
0: to logiczne,
1: okay,
0: ale to by było
1: tak.
0: Logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo, bardzo, bardzo logicznie mówisz, więc słuchajcie, tak, przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. Dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja trasa. Cieszysz się, wiem, z tego, bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. I ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studio i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i, no i że człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać. I to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne. Na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś.
1: Na razie.
0: Oczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was bardzo zachęcam dziękuję. Do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
1: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko jedna!

0: Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu loopery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sara James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła 2. miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków. Oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie szkła, no to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo ty też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych, łatwiej jest czasami im zaufać niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi,
3: tak, nie tylko zdecydowanie.
0: Młodych
3: to
0: osób.
3: Nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, była jeszcze współpraca z Januszem Walczukiem i z Dimzem, Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle, nie wiem nawet jak to nazwać, taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem, fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
3: Tak.
0: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się we swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Tak, tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to nie jest. To jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek. Ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
3: tak,
0: że
3: tak.
0: Ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
0: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Haczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
4: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
4: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
4: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać.
4: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
4: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście, natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
4: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Który?
4: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, sensacyjny, prawda?
0: Ładne. Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
4: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę, okay. Nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
4: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię, prywatnie lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
4: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły.
4: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki. Wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
4: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła. Kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich, Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażeniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dudła i mówię, o, dwóch Wiktorów, takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
4: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
4: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
4: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z
4: dziewczyny.
0: Z twojego Krakowa zresztą.
4: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 por roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
4: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
4: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko

0: w październiku, to serdecznie zapraszam.
1: Jarasz się trochę tą trasą?
0: Bardzo, czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie sześciu.
1: Czyli się rozrasta zespół.
0: Tak jest, projekt czyli rośnie i,
1: dobrze,
0: i czuję, że...
1: na bogato, tak dobrze, dobrze.
0: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
0: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
1: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
1: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.

0: 9 SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, no, ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Na już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zarobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Gangi Michael już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Illegally w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze? Kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Autopromocja. Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
3: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel Autetu Płytek, Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
8: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
9: Masz wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach żywności.

0: Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za Wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu, Przajnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla Twojego dobrego snu.
4: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
5: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga mechanicy i kierowcy! Stabilna firma Zamef dynamicznie się rozwija i zatrudni właśnie Ciebie. Oferujemy stałe zatrudnienie na stanowiskach mechanik aut ciężarowych i dostawczych, mechanik hydrauliki siłowej oraz plakaciarz z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewnij sobie stałą i dobrze płatną pracę. Zapisz numer i zadzwoń. 502 569 876. Zamef, stabilny pracodawca, czeka na Ciebie. Zapraszamy.
8: I po reklamie.

0: Tak, gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się wesele. Ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: I po reklamie.
9: Toruń na czasie.
10: Marta Łosterska, brak pomysłu na sobotę w Toruniu. O godzinie 12 możecie wybrać się do Teatru Baj Pomorski. Tam szelmostwa Lisa Vitalisa. Jeżeli nie zdążycie dziś, możecie o tej samej porze wybrać się w niedzielę. A jeszcze dziś sportowe emocje w arenie Toruń. Twarde pierniki Torunie podejmą King Szczecin. No i jeżeli chcielibyście kibicować naszym na miejscu, piszcie na torunmałpaeska.pl, dlaczego to do was powinno trafić zaproszenie.
11: Minęła 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
12: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
13: Miło dzisiaj zatankować?
14: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
15: A jaka idealna będzie cena benzyny?
12: Myślę, że te 5,19.
11: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
16: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
17: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
16: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a w SC sprawiedliwie wszędzie hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, co was zaskoczyło. Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie m.in. Prima Ballerina od Margaret.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na twoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X, tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: Ten numer ma 18 lat, ale cały czas robi wrażenie i chce się pogłaśniać radio. Guru Josh Project w Radiu SK zawsze na czasie. A ja was pytałem przed chwilą o wasze sobotnie zaskoczenia. No i Agnieszka z Oświęcimia pisze. Witam, dziś mąż zaskoczył mnie nietypowymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Pytam z jakiej okazji. Dziś dzień kasztana. Się mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków, także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. I tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z SK-ową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w eskowej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w eskową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
19: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
18: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
20: Spalnie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
18: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką Gospodarze. No a awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
21: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów. Nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł. A może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać?
22: Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko, jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.

0: zachęca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
14: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
2: ślicznie tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek, Piotr Górzyński w Grudziądzu, ulica Dworcowa 63.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces. PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za Wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu, Przajnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla Twojego dobrego snu.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Toruń na czasie.
17: Marta Łazerska, korzystając z przyjemnej pogody w Toruniu, warto zerknąć, co dzieje się w toruńskich instytucjach kultury. Możecie wybrać się o 13.15 na oprowadzanie z przewodnikiem po domu Mikołaja Kopernika. Nie tylko poznamy jego historię, ale i życie mieszczańskie w tamtych czasach. A nieco wcześniej o 12.30 możecie wybrać się na oprowadzanie kuratorskie po drugim ogólnopolskim przeglądzie sztuki książki w Centrum Sztuki Współczesnej.
18: Jest 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie złoty 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
19: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
15: To dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
18: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7 zł i 88 grosze. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
2: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Viola?
12: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
2: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził. Miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowadniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
14: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, Jeska. Taki mężczyzna powinien wziąć się za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem. Radio
3: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
15: I po reklamie.

0: Leszka Toruń.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
8: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
7: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
9: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie cztery równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Daria Zawiałow na początek, punktualnie 13. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Liwka w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie i słuchajcie, to jest przerażające, w jakim kierunku zmierza aktualnie europejska motoryzacja. Ktoś właśnie wyliczył, że na polskim rynku jest aż 32 marki chińskich aut, czyli tyle samo co marek europejskich, a już niebawem tych chińskich będzie jeszcze więcej. Słuchajcie, ciężko się aż połapać, który samochód przed chwilą przejechał, prawda? Bo już naprawdę nie znamy niektórych tych marek. I zauważcie, że większość tych chińskich samochodów przypomina marki europejskie. Słuchajcie, jak to tak dalej pójdzie, jak na naszym rynku pojawi się jeszcze więcej tych dziwnych samochodów, to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zdradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie, Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior. Tiesto, Hard to be around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania, na pewno was napędzi.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do -3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama. 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutów, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację.

0: Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
1: I po reklamie. 1, 2, 3.

0: Top Low w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żeby nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: i będę też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.
7: Toruń na czasie.
8: Marta Łazarska, ten weekend możecie spędzić pod znakiem piernika, bo festiwal właśnie tego wypieku trwa w Toruniu. W planach wiele warsztatów, m.in. dekorowania wypieków, więc będzie to okazja, żeby już przygotowywać się na święta. Cały program na festiwalpiernika.pl. A o godzinie 18 możecie wybrać się do Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki od Nowa na spotkanie i projekcję filmu. Gościem specjalnym będzie Maciej Kawecki.
9: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy, po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
10: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u was na 6 zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, The First Time, Damiano Dawid.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał. A w weekend to już w ogóle może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Przez te też można.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosé na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po

0: Pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą? Zapraszam do naszej jeskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces. PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
6: Masz wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach żywności i PASZ zaprasza Cię do swojego laboratorium w Malborku. Oferujemy stabilną pracę i rozwój, bez wymogu doświadczenia. Wyślij CV na adres hrlaboratoria@eurofins.com. Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za Wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu, Szajnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla Twojego dobrego snu.
9: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Kto pokochał ten hit Ręka w górę? No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia, zespół z Licky Lee, no i od Fall Rivers między innymi. No i cóż, I cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie między innymi Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu SK. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram Wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. No, ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
6: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
5: Więc... A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dużej chaty najwyraźniej.
6: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
5: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na sk.pl i weskowej apce, a Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram Wam tę nowość za kilkanaście minut w SC. Wcześniej trochę innych hitów mam dla Was. Chłopaki w Zabie obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj, to Beauty and a Beat. Minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam Was serdecznie. A i za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam Was do zabawy.

0: właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. To jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy, wy dzwonicie, ja podaję literkę, a wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend, albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też, co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry.
1: Halo,
0: słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojej, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchny znowu jednak. Witam serdecznie. Literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
2: No, literka G to...
0: 3, 2,
2: 1. Gra w piłkę
0: ręczną. O, gra w piłkę ręczną. Bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej. Literka H, ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Nie ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK, 664-402-302, druga część weekendowego alfabetu, jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: To Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo i... charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem ortojuris. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj, słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, o i właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Radia SK. Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
21: I po reklamie.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Hey, I got a stranger in my mind.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Toruń na czasie.
16: Marta Łezerska w Toruniu. Oprócz festiwalu piernika mamy też festiwal liści. Coś dla toruńskich jesieniarzy. I w ramach tego festiwalu dziś o godzinie 17 możecie wybrać się do kulturalnego hubu bydgoskiego Przedmieścia na koncert grupy Runo. W niedzielę z kolei o godzinie 19 do toruńskiego Lizard Kinga zawita grupa Hunter w ramach swojej trasy przeciwko wojnie, przemocy i manipulacji. A ja mam dla Was zaproszenia. Piszcie na torunmałpa.sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
17: Muzyką się żyje.
18: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty. Jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, w przedsprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
19: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty. Ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
18: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
19: takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
18: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej dwudziestki i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak, dzień dobry. Dwie po szesnastej.

0: To już dzisiaj po tankowaniu, w tym na stacji benzynowej. Sanach i Cichosza na antenie Radia SK. Za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero. A rzeczywiście dzisiaj nieco ulgi poczuli kierowcy, którzy podjechali na stacje benzynowe, bo ceny niższe niż wczoraj po wprowadzeniu na nowo rządowego programu CPN. I nasz reporter Michał Rawa z mikrofonem sprawdzał, jak to tankowanie idzie, czy rzeczywiście da się odczuć i czy jest radość z tej różnicy na stacjach.
1: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
2: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
0: Złotówka do złotówki, złotówka do złotówki i można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą.
4: Radio SK. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: Nie da się siedzieć przy tym hicie, no chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icona Poppy, I Love It już za nami w Radiu SK, tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i Sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na sk.pl albo w naszej eskowej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w imprezie, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na sk.pl.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę.

0: płatne za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play 19194.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
3: I po reklamie.

0: lubi takie granie jak u Armina van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix, albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK, albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą, albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
9: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
8: Na płycie znajdziecie hity Cztery pory roku, ale też duet Wiktora Waligury z Wiktorem Dyduą, Miłoszem czy zespołem Lore. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na SK.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zali pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 2:07. No to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym Messengerze. Tu Hanczek, witajcie.

0: Mam nadzieję, że w sobotnie popołudnie wszystkie stresy out zdecydowanie i że możecie się trochę odstresować, chociaż wiem też, że są i tacy, którzy ciężko pracują słuchając Eski, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki temu trochę lżej. Kasia i Kacper odezwali się na Messengerze.
1: No Eska, dzisiaj ja przejęłam wartę pracy, jeżdżę jako taksówkarz, pracuję od rana do wieczora.
2: Siemanko Eska. Dzisiaj dzielnie, do samiuszkiej północy włożę pizzunie, różne makarony i podobne dania kuchni włoskiej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zjeść bez stresu i chillować.
0: No i jeszcze Dawid napisał, że też jest kierowcą taksówki i dzisiaj wozi w Piotrkowie Trybunalskim ludzi ze sklepów, do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: I po reklamie.

0: Grałem wam tę nowość w imprezę w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie. Bo wszystkie hity zaczynają się wesce i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eleanor na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć. Chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.

0: dimineață.
1: Esca Live Remix. Esca Live Remix. Piątek startuje o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Esca Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Przyszłość, ambicja, nauka, sukces. PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Komfort snu świętuje 22. rocznicę. Dziękujemy za wasze zaufanie i tysiące pięknych opinii. Z tej okazji odwdzięczamy się wyjątkowo dużymi rabatami. Jeśli czas wymienić materac, łóżko, poduszkę, kołdrę lub pościel, teraz luksusowy komfort kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Odwiedź Komfort snu, Szajnochy 2 w Bydgoszczy lub Żółkiewskiego 16 w Toruniu. Szczegóły i adresy znajdziesz na salonsnu.pl. Komfort snu. 22 lata dla twojego dobrego snu.
17: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

Eska. Eska. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Temper City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj.
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: Bo jesteś po prostu moim wybawieniem. Chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja czyli miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to możecie słuchacze na moją po 18.
1: Kiedyś robiłem ludziki z kasztanu, o to chodziło.
0: Że po prostu miałeś chude nóżki, tak, jak zapałki i trochę więcej tu, a to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezę. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale
2: nie wiesz gdzie?
3: Odlot ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel Autetu Płytek, Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: 3,1741.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen Witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: I po reklamie.
21: Toruń na czasie.
22: Marta Łazarska, koncertowe propozycje na sobotni wieczór. Bardzo proszę, na przykład możecie wybrać się do Centrum Kultury Dwór Artusa. Tam w ramach Metropolis Jazz Festival Showcase o godzinie 19 Hansa Collective. W innym klimacie możecie wybrać się do Kombinatu Kultury. Tam o godzinie 12 do usłyszenia grupa Kloster Keller. Jako support usłyszycie Dance Like Dynamite.
23: Muzyką się żyje.
24: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Lipnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
25: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
24: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których, no, widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszym. najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów, no i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą, no bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem, jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
3: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
24: Nie no, taki to ma szczęście, no.
5: Impreska.
24: Dwie minuty po 18:00, to jest Radio SK. U nas zegarki działają idealnie. No i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście. Niech sobie poczekają do

Paweł Pink w Radiu SK. 15 minut po godzinie 18. To jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się do, jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował i chyba ma więcej sensu niż moja ex, tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat, zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni, najpierw elektrownia, a później dział windykacji.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znajdę.

0: jest oczywiście nówka sztuka od Miley. Z domu Cyrus, już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja jestem na tak.
3: Ja
1: no to mamy to!
4: Jezus Maria! Dzięki, Eska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się!
2: Dziewczyny, no to macie odlot, wracam z nami!
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
16: I po reklamie.

no i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski. Tak sobie pomyślałem, że trochę im zazdroszczę. Nie źli z nich farciarze. Ja ostatnio, jak poszedłem na grzyby, to znalazłem dwa maślaki i kleszcza w pępku. Nie polecam, nie polecam.

0: Talking Body w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
16: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
17: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to znaczy, jest to piosenka dla wszystkich.
15: Skolim czuję oddech na piersi, jak nic. Ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotniej imprezce. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w ESC. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego.
18: Cztery pory roku, jedna myśl. Chcę wrócić do tamtych dni. Zobaczyć wczorajszy.
15: To cztery pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje. No a Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
19: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
15: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków. Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie, na głośniku. No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. Riviera teraz.

0: Prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już chętnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu Esce Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na esca.pl.

0: jest sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tovi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. W sensie na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
2: Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
8: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
7: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy. A tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane e-recept. Firma mówi około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no. Radio SK. Ale jazz.
1: Kawka.

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej. Sexy Magic to jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. I MGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej. No i da się żyć.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.
6: Toruń na czasie.
7: Marta Łazarska, jeżeli szukacie pretekstu, żeby wyjść z domu, no to toruńskie kluby myślę, że mogą was zachęcić do tego, żeby sobotni wieczór spędzić u nich. No i moja pierwsza propozycja to klub Pers o godzinie 21:00, impreza I've Got That On Vinyl. Z kolei w klubie Largo coś dla Dancing Queens, dla tych, którzy podśpiewują sobie Mamma Mia, Abba Night również o 21:00.
8: Muzyką się żyje.
9: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
10: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty. Ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
9: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce Eskowej Gorącej 20, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
10: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
9: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze. Ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii. Dwie minuty po 20 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie, nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
11: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
9: Marta, jak coś to ja kończę o 22:00?

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy. Gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 730, Hancho. Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami, yes, sir, i się nie wstydzimy, motor.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK, 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam. I słuchajcie, co mi się nagraliście? Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Okay. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie,
2: przyjedziesz po mnie?
0: No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

3 minuty zostało nam do 21. All of my love w Wesce, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esku. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Toruń na czasie.
3: Marta Łazarska, jeszcze dziś możecie wybrać się do klubu Heksy. Tam od godziny 22 impreza playlist. Tutaj do usłyszenia sety Grand F. To godzina 22. Z kolei w piątek 9 października możecie wybrać się na toruńskie Jordanki. Tam kabaret Neonówka ze swoim programem Pokolenie DNA. A ja mam dla was zaproszenia. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do was powinny trafić.
4: Muzyką się żyje.
5: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach ich znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
6: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
7: Serce zabiło mocno.
6: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
5: Jak coś, panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem. A jakim się żyje po ślubie?
6: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas, w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
5: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie, bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii artystka roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla K-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.
1: Impreska.
5: 3 minuty po 21 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Ja też mógłbym przyjąć jedną ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22. Myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak czy na nie, na plus czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: no taki tytuł. Taki tytuł ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem w tej piosence, było słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie. Ten numer wyszedł 2 tygodnie temu. My już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, Bay... czekaj, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek. On jest nówką sztuką. Ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości. Sobota na plus czy na minus. Nagrywacie się na eskowym Messengerze. Proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej, SK. U mnie zdecydowanie na plus. Właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa. Pozdrawiam.
0: Hej, moja droga. No to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety. Będzie premia od Eski. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus. Właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne, co mnie zastanawia, to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał, jak mógł, przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki. SK

ten numer, Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. Ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach.

0: odpaliłem w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem, ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie, no bo nasza eskowa ekipa zabiera was, no właśnie, nie wiadomo gdzie. Pobierajcie aplikację Radia SK i zgłaszajcie się na odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No, bo to jest cudowny człowiek. No, polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji. Hello.

chciałem. Panie Mrozu, wszystko co fajne szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać ze SK, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście Radio SK polecam.

0: Sound Toro.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.